0: promocja.
1: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Autopromocja.
4: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam was ja, Pusław

0: autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
5: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
6: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
7: Autopromocja. Cześć, z tej strony Maciek z Tides from Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
8: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
2: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.

0: Wybiła czwarta w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja. Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
5: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: I Dawid Korbaczyński.

0: to promocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zapraszam, Kacper.
0: Autopromocja.
3: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gęda
1: i Adam Zawadzki.
4: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza

0: Czas na tea time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
1: Autopromocja. Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
3: Have you been? I guess

0: just wanna go back there. I just wanna feel like when we were laying in the grass beneath September skies. It was so clear and wide. And I don't wanna miss a thing. Running up and down the hill, we got lost for a while beneath September skies. Just you and I. You and I. You and I.
1: Autopromocja.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
6: Autopromocja.
7: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

forget where we were now. I forget where we were.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
2: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Wybiła 7 w Radiu Meteor.
0: Rano Meteor.
2: Dopaminowy wąż. Tak bym nazwał dwojako naszą poranną audycję tutaj przez najbliższe pół roku. Co myślicie?
3: Widzę, że tutaj używasz bardzo mądrych słów od godziny 7.00 w Radiu Meteor. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Trzeba tutaj edukować naszych współstudentów, myślę.
4: Słuchajcie, dopamina to jest to, co lubimy, a wąż to jest taki gad.
3: Aha, wiecie, co jest jeszcze gadem? A, Gekon jest jeszcze gadem. Pewnie się zastanawiacie, jak się nazywa wyłączony, prawda? A widzę tutaj po minie jednego Kuby i drugiego Kuby, że zaraz mi wyłączą mikrofon. Dlatego myślę, że teraz na antenie Radia Meteor Tamagotchi od Taco na Fide.
4: Już był Tamagotchi, to bym cię wyłączył.
3: Off.

0: Na Mokotowie jest galeria i park, z tego co powiedział nam Dicho. Najważniejsze to jest mieć taki swój własny Mokotów w serduszku. Panowie, czy wy macie taki swój Mokotów?
1: To jest dobre pytanie. No chyba Wągrowiec Osada.
0: Tak, Wągrowiec Osada?
1: Wągrowiec Osada. Kiedyś próbowałem wylansować jakiś taki skrót, który można by...
0: WGR.
1: Jakiś taki tak, ale coś WGR, ale coś właśnie, że tam Osada... WGRO. Coś tam, ale nigdy się nie udało. Tak, a później wyszedłem z liceum i generalnie moje pomysły się skończyły.
0: Kuba, drugi?
2: Ja... Można powiedzieć, że zgodnie ze swoimi radomskimi korzeniami, to moim takim Mokotowem jest, kurczę, Idalin. Taka dzielnica jedna radomska, w której, na której się wychowałem, więc tamte rejony, tamte klimaty, to jest jakby zamienić słowo Mokotów na Idalin w tej piosence, to wszystko się zgadza.
0: Czyli wychowały cię te tereny, elewatory, kontenery w dużym skrócie, tak?
2: Może tak być, no, powiem tak, no. Kolorowo nie jest w sytuacji radomskiej, ale jakoś jest.
0: Czyli można powiedzieć, że dzisiaj jest piątek. Nie wiem, dlaczego tak powiedziałem. Dzisiaj faktycznie jest piątek, 9 października, a my teraz na naszej antenie gramy pewnego gdyńskiego rapera. Yo, yo.

0: ale gdzie jest lokal? Rzeczywistość lubi memłać, z czasem się zamieniasz w mema, jak Belmondziak. Patrz dookoła, to już nie jest ten sam skład.
1: Jaki skład?
0: Każdy słyszał, lecz nie widział nikt.
1: Sasquatch.
0: Sasquatch.
1: Dlatego skład.

się porobiło, czeka to też nas. Ziemia coraz bardziej pragnie ciała ludzkich baz. Nikt nam nie powiedział, jak długo będziemy żyć, do jakich rozmiarów ciągnęło się będzie życia nić. Nikt nam nie powiedział, kiedy mamy się pożegnać, ile mamy czekać, aby znowu się pojednać. Ramię w ramię, nawzajem siebie wspierać, rodzimy się by żyć, by umierać. Aniele śmierci, proszę powiedz mi, czemu w stosunku do nas jesteś obojętny? Najlepsze są dla ciebie, młodo ofiary.

ci zwykły śmiertelnik nie stropadł nam nogą. Gdzie spokój, harmonia, natury zę, gdzie słychać się drzew i tak śpiew. Wschód słońca pada na twarz, upełnia w duszę, którą ciągle masz. Wydaje się tobie, że to uczucie uznasz.

0: No.
1: To weszliśmy. Jesteśmy.
0: Trzecie wejście jest 7:16. Jeżeli spieszycie się gdzieś na 8:30, to macie 14 minut.
1: Tak. Jak przez chwilę musiałem się zastanawiać, co ty jeszcze powiedziałeś, bo jest godzina 7:16, jak dobrze zauważyłeś. I jeszcze troszkę nie do końca wiem, co się dzieje, ale wiem na pewno, że dzisiaj imieniny obchodzą Arnold i Dionizy. Brawo!
0: Brawo!
1: Czego życzycie Arnoldowi i Dionizemu, panowie?
2: Dionizemu życzę Schwarzeneggera na przykład, bo Arnold był Schwarzenegger i w takim naszym codziennym życiu przydałby się taki Arnold, wydaje mi się, taki nasz ochroniarz, który by nas chronił przed złem dnia codziennego. Myślicie, że to jest dobra taka poranna, filozoficzna domena?
1: Znaczy, powiem ci szczerze, że to jest bardzo interesujące, ale ekonomicznego punktu widzenia troszkę zawodne, no bo jednak takiego Arnolda trzeba karmić, dać mu miejsce
2: drogi
1: do trzymania, drogi
0: w
1: utrzymaniu. On dużo musi jeść, tak jak tutaj już padło i...
0: Nie wiem, czy w ogóle wyłapaliście to w jego życiorysie, że on był gubernatorem Kalifornii.
1: Był.
0: I to przez długo, bardzo wiele lat, od 2003 roku do 2011, z ramienia Republican Party.
1: A, to Trump.
0: No, ale to jeszcze chyba...
1: To jeszcze przed wtedy, Trump.
0: Tak.
1: Wtedy byli po prostu bardziej konserwatywni.
2: Nie no, po prostu tam musisz mieć w tamtej, jakby po tamtej stronie musisz mieć przeszłość filmową, żeby cokolwiek robić. Arnold miał, Donald Trump miał, więc no, mogli coś tam działać w świecie polityki w końcu.
1: No to czekamy w takim wypadku na nasze występy w klipach rekrutacyjnych Radio Meteor. Może nas w Kalifornii zauważą.
0: Tak, później będziemy prezydentami Stanów Zjednoczonych. Wszyscy naraz.
3: To dla międzyturskiej miedzy. Oj tak. Wychowały mnie te tereny.

0: Znacie takie określenie jak bez jaj?
1: Nie no, bez jaj.
0: No wiem, że znacie, to było pytanie retoryczne, ale dzisiaj trzeba właśnie być z jajami. Proponujemy osobom, które właśnie się obudziły, na śniadanie jajecznicę, jajko na miękko.
1: Na twardo sadzone, wszystkie rodzaje.
0: O, dokładnie, w koszulce.
1: Tak.
0: Są takie różne odmiany, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Jaja.
1: Ale
0: to
1: jaja.
0: To jest naprawdę...
2: Ustanowiony przez, co ciekawe, uwaga, szukam i nie znajdę. Aha, przez Światową Organizację Jaja.
0: Jaja, tak.
2: W skrócie Wii U.
0: Wii U, Wii U. Ja myślę, że tam Malik Montana ma swoje dojście do tej organizacji. A jak jesteśmy w klimacie raperów, to wiecie, co ma wspólnego 9 października i Kenkę?
1: Zaskocz mnie.
0: Obie te kojarzą się z pocztą po prostu, bo dzisiaj też mamy Światowy Dzień Poczty i znaczka pocztowego. Wasi rodzice zbierali znaczki pocztowe?
2: Tak, mój tata miał bardzo pokaźną kolekcję, która gdzieś tam zaginęła i ostatnio znalazł jej resztki, dawno nie widziałem go tak zafascynowanego.
1: Ja ostatnio jak byłem na historii, to trafiłem na jakiś kongres filatelistów, i tam było wielki taki basen dla dzieci dmuchany, wypełniony znaczkami i można było sobie je brać.
0: O kurczę.
1: I zabrałem z Janem Pawłem.
2: Ja wziąłem
1: Pawłem
2: też od was znaczek pocztowy, mam przecież za case'em w telefonie.
1: Z Wałęsą, z ważnymi Polakami. Piękne Proszę. Wydarzenie, trzeba tylko zwracać uwagę, co się dzieje na uniwersytecie, a kto wie, może sobie powiniecie fajny znaczek z prezydentem Lechem Wałęsą na przykład.
2: Lepiej bym tego nie ujął. Ale kanka.

0: gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami. Panowie, jak to rozumiecie?
1: Ja powiem szczerze, że grudzień z wiatrami kojarzy mi się dwojako. Jedna rzecz związana stricte z gastrologią, a druga z pogodą. Także wolałbym, żeby to właśnie była ta bardziej astronomiczna strona tego przysłowia. Ale jeśli ja to interpretuję, że jeśli w październiku będzie padał deszcz, to w grudniu będzie wiało.
0: Straszne wizje tutaj przedstawiasz, powiem ci szczerze.
1: Powiem ciekawostkę. Nawet jeśli w październiku będzie ciepło, to w grudniu też będzie wiało.
0: Ja, no to jak? To jak możemy się przed wiatrem uchronić, powiedz mi, proszę.
1: Znaczy, jest taka dewiza życiowa, że najgorszy w życiu to jest właśnie wiatr. I to nie wiatr, tylko wiatr. Bo nawet jak jest ciepło, ale jest wiatr, to jest zimno.
2: To jest bardzo sensowna koncepcja. Ja bym dodał tylko do tego, że i w październiku albo wody będą, albo nie, i z tego powodu w grudniu też albo będzie wiatr, albo nie będzie wiatru.
0: Ale już wczoraj teoretycznie padało, nie?
2: Pierwszy
0: teraz
2: raz
0: pytanie,
2: w ogóle.
0: Ile musi być tej wody, żeby był ten wiatr?
2: No właśnie, i kto to mierzy?
0: A to ja mierzę akurat. Ja mam tak, wiesz, na parapecie postawioną szklankę i jak wiem, że deszczówka będzie na pełni tą szklankę...
2: To dzwonisz, że to... w grudniu deszcz,
0: tak,
2: wiatr puszczony.
0: Od razu informacja, że poproszę wiatr od 1 grudnia, najlepiej mniej więcej na wysokości Radomia.
2: Czyli coś jest w tym, że się mówi, że a, zamówiłem nam fajną pogodę.
0: No ja zamawiam akurat nie fajną.
1: Ale to trzeba mieć dojście jakieś fajne.
0: No to magik nie zdradza swoich sekretów, ci powiem szczerze.
2: No to posłuchamy piosenkę.

0: myślałem, że już zapuścisz kolejną pioseneczkę.
1: Nie, nie, teraz musimy pomówić o bardzo, bardzo ważnej sprawie.
0: No to okej. Okay. Dawaj tą ważną sprawę, kolego.
1: Anna Maria Żukowska zabrała głos w sprawie
0: Zaczyna
1: Legii.
0: Się nieważnie. Ja słyszę tylko Anna Maria Żukowska i Legia Warszawa.
1: Słuchaj, uważaj, bo może cię zablokować na Twitterze.
2: I dołączysz do honorowego grona naszych redaktorów, którzy są zablokowani przez
1: Annę
2: Marię Żukowską.
0: Posełkę na Sejm RP.
2: Tak, nie potrzebujemy maczetników, tak w wolnym tłumaczeniu bym powiedział, to tak sparafrazował to, co powiedziała Anna Maria Żukowska na temat niewpuszczenia kibiców Wisły, przepraszam, nie potrzebujemy maczeciarzy w Warszawie, tak napisała Anna Maria Żukowska.
1: Ale maczetnicy mi się bardziej podoba.
0: Ale maczeciarze są tacy bardziej agresywni, bo czuć to...
2: Nie, właśnie maczeciarze są tacy jakby na kukurinach jeździli, a maczetnicy to są tacy, wiesz, jak byli Wąsacze Izaka, to są maczetnicy Wisły. Kraków, nie?
1: To z macierza.
0: Hajsownicy, maczetnicy.
2: No,
0: tarcze roja.
2: Dokładnie, i maczetnicy byliby tacy... No i właśnie full support dla Legii Warszawa okazała pani Anna Maria Żukowska w sprawie tego, że nie chcą wpuścić kibiców Wisły Kraków na stadion Legii Warszawa na ich mecz. Podobno są tam prace konserwacyjne. A jak jest, to nikt nie wie w sumie.
0: Znaczy, ja nie wierzę w przypadki, ale zamknięcie sektora gości na 3 dni przed meczem, no to słuchajcie. I później jeszcze stadion wydaje oświadczenie, że sektor gości pozostanie zamknięty do końca 2026 roku.
1: Szymon Jadczak wyraził jednoznaczną opinię, że jest to afera sportowa, która uderza w wiarygodność Tuska i Kierwińskiego. I a propos Tuska... Mamy Tuskometr też. W Tuskometrze jest, jeżeli nie wiecie, no to to jest taki licznik, który liczy, ile Tusków padło w Republice. No i słuchajcie, ominął nas już 67 Tusk.
0: No, ale jak my zaczynaliśmy to wejście, to było Tusków 69, a Republika pracuje tak prężnie, że teraz już jest ich 70.
1: Od kiedy mówimy, padł kolejny. Dzisiaj padło już ich 70, pierwszy padł 3 po północy, tak, jak 3, zauważył 3
2: minuty i 50
1: Wlazło.
2: Sekund. 14 Tusków na godzinę mniej więcej. To...
0: A to spadli, bo wcześniej było 15.
2: Tak, no ale dlatego, że zaraz rozpoczniemy kolejną godzinę i to wiesz, oni, gdyby doliczać do tego na przykład pasek wyświetlany na telewizji Republika, to wydaje mi się, że byłby to nieźle napędzany samochód, jeśli przeliczylibyśmy Tuski na kilometry.
0: Ale to jeszcze zwróćmy uwagę na formę, bo formy to jest Tusk, Tuska, Tuskowi, Tuskiem, Tusku i sam wiesz kto. To są najczęstsze formy używane poprzez redaktorów tej stacji, żeby wypowiadać się o premierze.
1: Matury co prawda już za nami, ale myślę, że to jest doskonały sposób, żeby poćwiczyć sobie odmianę przez przypadki, na przykładzie premiera.

0: No teraz myślę, że to jest moment, na który wszyscy czekali, czyli trzy historyjki, trzy zagadki, które na pewno poprawią wam ten piątkowy poranek. Godzina 8.06. Panowie, czy już jesteście gotowi na tą dawkę pozytywnej energii? Padło już dzisiaj słowo dopamina i to chcę właśnie wam dostarczyć. Dajcie mi jedno słowo, ja już będę obok. Proszę tutaj, dajcie mi informację, że mogę zaczynać, ja już mam przygotowane. Mogę?
1: Możesz,
2: definitywnie.
0: Dziękuję, panowie. Jak szybko przemieszcza się burza, mi powiedzcie. Oj, chyba tego nie wiecie.
2: Burza?
3: Błyskawicznie.
0: A, burza się błyskawicznie przemieszcza, dlatego że są błyski z nieba, no to można się też błyskawicznie przemieszczać, bardzo dobrze. Ale mam wrażenie, Kuba, że ty już to słyszałeś.
1: Żartów bez tłumaczenia?
0: Słucham?
1: Możemy się ograniczyć tylko do żartów bez tłumaczenia?
0: A jaka jest rozrywka w tym?
3: No taka, że szybciej nam to zajdzie. No
0: dobrze, a co robi chirurg w operze? Oj, tego nie wiecie.
2: Operuje,
0: dokładnie. Myślę, że Kuba musimy się umówić tak, żebyś nie zdradzał zakończenia moich zagadek, zanim ich nie opowiem. No to myślę, że klasyczkiem jeszcze pojedziemy. Jak nazywa się ryba szpieg?
1: Śledź. To jest proste.
0: Wiecie co, ja już chyba się nie nadaję do tej roboty.
1: Teraz czas na mnie. Idą sobie trzy żółwiki przez pustynię i pierwszy żółwik mówi: przed sobą widzę pustynię, a za sobą widzę żółwika. I mówi drugi: ja przed sobą widzę żółwika, a za sobą też widzę żółwika. I trzeci na to: ja przed sobą widzę żółwika i za sobą też widzę żółwika. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego ten trzeci widzi żółwika. No. Bo to jest żółwik kończuszek.

0: odklejasz, bo sprzedał się ideałom, czy zostawiasz, bo to jest forma takiej nagrody jak gwiazdka Michelin?
1: Zostawiam, bo smugi będą na szybie, jak odkleję.
0: Ale tutaj nie mówimy o smugach, tylko mówimy o ideałach.
1: Ale nie mówimy o smugach, kolego kochany, tylko to są wydatki, to jest kupienie szpraya, to jest oddelegowanie kogoś, żeby to zrobił, prawda, stawka godzinowa, robocizna, trzeba zapłacić za coś takiego, to nie są tanie rzeczy.
0: W tym momencie powiem ci szczerze, myślałem, że...
1: chcesz, żebym obraził książula, tak? Na
0: nie,
1: antenie.
0: Nie chcę,
1: chcesz, żebym go wyzywał w tym momencie.
0: Nie chcę, żebyś się wcielał w rolę radnego kaszy, tylko chcę, żebyś tutaj...
1: Nie no, jak chcesz, to mogę go wyzywać. Mogę to powiedzieć.
0: Ale ty nie jesteś radnym kaszą z Zielonej Góry,
1: ale tylko... mogę to zrobić.
0: Dobrze, zrób to.
1: Mam to zrobić?
0: Tak.
1: Okej, a więc powiem to już teraz. Książulo, ty...
2: Radio Meteor. Miało.

0: Powrót poznańskich lodowisk.
1: Kwietny dywan na Starym Rynku.
0: Utrudnienia na ulicy Opolskiej.
1: Pogoda na dziś.
0: Już w sobotę 10 października poznańskie lodowiska ponownie otworzą się na sezon zimowy. Na wszystkich miłośników ślizgawki czekać będą obiekty nad Maltą oraz w hali sportowej Wilda.
1: Lodowiska otwarte będą od wczesnych godzin porannych, nawet aż do godziny 23. Przy planowaniu wycieczki na lodowisko należy pamiętać o półgodzinnych przerwach na czyszczenie tafli lodu, które odbywają się 3 razy dziennie.
0: Ceny biletów wahają się od 11 zł za bilet ulgowy i 16 za normalny do godziny 15.30 oraz kolejno 19 i 24 za godzinę jazdy wieczorem oraz w weekendy i święta.
1: Poznańskie koziołki powstaną z kolorowych wrzosów na Starym Rynku.
0: Już dzisiaj mieszkańcy będą mogli wspólnie stworzyć kwietny dywan przedstawiający symbol miasta oraz napis PBO.
1: Wydarzenie ma zachęcić poznaniaków do udziału w trwającym głosowaniu na projekty Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2027.
0: Do układania kompozycji może dołączyć każdy, bez wcześniejszych zapisów. Po zakończeniu akcji wrzosy zostaną rozdane mieszkańcom, którzy będą mogli posadzić je w innych częściach miasta.
1: Wspólne tworzenie kwietnego dywanu rozpocznie się o godzinie 11 przy fontannie Apolla na Starym Rynku.
0: W czwartek 8 października doszło do awarii sieci kanalizacyjnej przy ulicy Opolskiej w Poznaniu. Spółka Aquanet poinformowała, że ulica będzie całkowicie nieprzejezdna dla kierowców i autobusów miejskich w związku z pilnymi pracami naprawczymi.
1: Zarząd Dróg Miejskich wskazuje, że na ten moment nie jest możliwe określenie, kiedy zakończą się utrudnienia.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
0: No niestety ta fala ciepła, która towarzyszyła nam jeszcze do wczoraj, chyba już przeminęła, bo teraz na termometrach możemy zobaczyć jedynie 8 stopni, a odczuwalna temperatura wynosi tylko 5, a w ciągu dnia maksymalnie zobaczymy dzisiaj 14 stopni, no i niestety zachmurzenie po południu także się pojawi.
1: Ciśnienie będzie dzisiaj wynosić 1012 hektopaskali, a dla osób, które jednak w wietrze się nie czują, no to dzisiaj może być ciężko, żeby wyjść z domu, ponieważ wiatr będzie silny i wynosi nawet do 50 km na godzinę.
2: Pogoda w Radiu Meteor.

0: co myślimy?
1: No my za dużo nie myślimy.
2: A, co myślimy, musisz zmienić tam sobie, Kuba.
1: Nie, on nie musi, on nie musi mówić.
2: Okej, co myślimy o najnowszej pizzy Książula?
1: Fajna pizza. Bardzo mi się podoba, że są dwa smaki do wyboru. Ja mam teraz na przykład dwa mikrofony, do których mówię do was teraz, co symbolizuje dwa smaki pizzy Książula. Jednym z nich to jest Big Peppa, a drugie to jest Jalapener chyba, czy coś takiego? Czy tam Jalapeno? Coś takiego?
2: Jalapeno.
1: Jalapeno. I ja jadłem Big Peppa. I liczyłem liczbę wędliny na tej pizzy i naliczyłem jej 11, a Książulo obiecywał, że będzie tam 12 kawałków salami. I ja chcę się dowiedzieć, co się stało z moim jednym dodatkowym kawałkiem salami.
2: Słuchaj, ja bym się na twoim miejscu nie dowiadywał, bo potem może brzuch boleć od pizzy i mogą być problemy. No a oprócz tego, no to wydaje mi się, że Książulo zaliczył w topa, a wy jak myślicie?
1: Zdefiniuj słowa w topa.
2: Kurczę, no wizerunkowa w topa na pewno to była, ale jeśli chodzi o w topę, no to takie zatracenie tych, kurczę, trochę może wartości takich, może nie tyle, no tak, ideałów, dokładnie, bo dalej jakby będzie sobie oceniał, ale już to nie będzie takie...
3: Nie będzie miało impaktu.
2: Tak, i to nie będzie takie, jakby to było bezstronne bardzo teraz.
1: Rozumiem. To zakładając, że ty byłbyś właścicielem pizzerii, to ty byś odkleił mala.
3: Tak, bo taki wątek też nam się pojawił na antenie, co gdyby.
1: Tak. Ciebie wtedy nie było.
2: No to ja prawdopodobnie mógłbym to zrobić, szczególnie jeśli byłbym pizzaiolo, nie? No to definitywnie, no bo moja pizza byłaby kojarzona z mrożonką z żabki, bo tam to się
1: mola. 5 zł za sztukę.
2: No tak.
3: Niby tak, ale to z drugiej strony też taki trochę news dla bezrobotnych, w sensie... Nic to nie zmieni, ta pizza.
2: Też mi się tak wydaje.
3: I tak będziemy ją jeść, bo żabka jest najbliżej tutaj.

0: Słuchajcie.
1: Słuchajcie Radia Meteor.
0: Słuchajcie Radia Meteor. Tak. Tak. Jakieś przemyślenia luźne, strumień świadomości teraz.
2: Ale to widzę, że długo się zbierali, żeby powiedzieć, żeby słuchali nas. Jest godzina 8:51, siedzimy tu od 7.
0: Ale kochany, ludzie mogą przyjść i pomyśleć, no i co teraz? Ja mówię, słuchajcie.
1: Wow. Słuchajcie Radia Meteor.
2: To jest do myślenia, dziękuję.
1: To jest dobry tok rozumowania. Ale lubicie właśnie wstawać rano, chłopaki. Jak tak was zapytam, bo nie chodzi mi o piątkowe poranki oczywiście, gdzie wstajemy z uśmiechem na ustach, a nawet jeżeli to nie idziemy spać w czwartkowy wieczór, żeby już ten piątek rano nadszedł, a rano jak to wygląda u was przez resztę tygodnia? Poznajmy się bliżej w sumie, bo tak ja już jestem w tym radiu trzeci rok, a w sumie to nasza pierwsza audycja razem dopiero, przynajmniej moja z wami. Wy macie chyba swoje audycje, nawet autorskie mieliście, wydaje mi się, dobrze kojarzę?
0: Dalej prowadzimy.
2: Z strony,
1: no i
2: co druga środa o 17:00, tak?
0: Pierwsza już w tą środę o 17:00.
2: Tak, nie powiemy co będzie, ale mogę powiedzieć za to, że już przebiliśmy 88 Tusków. Dzisiaj, więc idzie naprawdę dobrze. Rozpędzili się. W poprzedniej godzinie było 14 Tusków na godzinę, teraz już jest 18 Tusków na godzinie, czyli Tusk pada średnio co 200 sekund.
1: Ciekawe, jak to się ma jeszcze do wyświetleń tego ich streama.
0: No właśnie, że tam są jakieś badania, że dobra, mówią na słuchawce teraz.
1: Tak, teraz mamy dużo viewsów, to dużo trzeba dobić. Ciekawy koncept. No ale... No właśnie, jak to jest z tym wstawaniem u was rano?
0: No bywa ciężko. Jest ambicja, żeby kiedy kładę się spać, to mówię sobie, wstanę rano, będę miał tyle siły, będę mógł tyle rzeczy zrobić, dzień będzie dłuższy, ale finalnie to nie wychodzi. Więc jest, bywa różnie. U ciebie, Szymon?
2: No to ja polecę klasyczkiem, wstaję rano, kulki już gotowe.
1: Okej.

0: Halo, policja. No i przyjechali. Ja będę niestety panowie kończyć, bo przyjechali po mnie i oddaję głos komuś innemu. Pa.
1: We Włoszech ciekawa sytuacja się wydarzyła. Piesek znalazł, miał znaleźć trufle, a znalazł coś lepszego.
2: Znaczy lepszego oczywiście w, jeśli chodzi o fabułę, no bo my tutaj nie promujemy oczywiście
1: tak,
2: niczego,
1: tak.
2: To jest ten,
1: nie,
2: no, to jest tylko i wyłącznie taka tutaj gra słów pod kątem lepszego, bo oczywiście lepszego, żeby zaciekawić naszych tutaj słuchaczy, bo piesek...
1: Jak wiadomo, lepsze jest wrogiem dobrego.
2: Tak, tak. Piesek się nazywa Fulmine, nie wiem jak to się po włosku czyta, pewnie... Fulmine, no.
0: Czekaj, zaraz sprawdzimy.
2: Dobra.
0: Ale tam opowiadaj, a ja tylko...
2: Fulmine, który szukał trufli, znalazł 270 gramów czystej kokainy.
1: Śmiechom nie byłoby końca, no ale jednak z drugiej strony jest to sytuacja, z którą trzeba coś zrobić. No i właśnie właściciel pieska zawiadomił karabinieri, oni dotarli na miejsce. Okazało się, że łączna wartość tegoż to znaleziska to 25 tysięcy euro. Zastanawiam się, ile warte jest 270 gram trufli, bo trufle też są dość rzadkie. Są. W ogóle też zdziwiłem się, że znalazł je pies, bo raczej do szukania trufli używa się na przykład świń.
2: O, to ciekawe.
0: Już tutaj... Przepraszam, że przerwę tą niesamowitą dyskusję o świniach i truflach, ale mam eksperta z Włoszech, który przyszedł wypowiedzieć nazwę Fulmine po włosku, więc panie ekspercie, proszę, słuchamy.
3: Fulmine.
0: Tak się Fulmine. To wypowiada.
1: Z naciskiem na full.
0: I to oznacza błyskawica.
2: Słuchaj, praliny bolczy trufello z torebką razem, 270 gram za 70 zł.
1: No to trochę mniej niż...
2: Ale to takie słabszej chyba produkcji bym powiedział, bo cena 100 gram świeżych trufli zależy od ich gatunku i waha się najczęściej od 115 do nawet 1800 2000 zł.
1: No to już sporo.
2: Tak, w ogóle... czyli nawet można 4 koła, 4,5 zgarnąć za takie trufle, no ale to jest dalej mniej niż 25 tysięcy euro.
1: A z truflami jest tak, że można iść tak jak na grzyby, tylko po prostu i szukać sobie zamiast tego trufli, czy...
0: Ano, no.
1: To był piesek szkolony do szukania trufli.
0: Tak, tak, tak, dokładnie. I tylko ja tak się w sumie zastanawiam, po co te trufle jeść, jak one są takie drogie?
1: No tak, bo smaczne.
2: Tak z kawiorem trochę, nie?
0: No ale tam kawior to jesteś w stanie taniej jakiś wyhaczyć, a taką truflę?
2: No trufle też możesz tanią.
0: No ale ona wtedy jest słaba. W sumie kawior też. Dobra, to nie było tematu może, co?

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym, co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Oh boy.

0: Kuba, wiesz, czego nie będziesz mógł już zrobić w tym pięknym kraju po 22?
1: Piwka się napić.
0: No i bardzo dobrze, bo no nie oszukujmy się, często tak się właśnie wydarzyło, że wychodzisz sobie zmęczony po jakimś spotkaniu ze znajomymi, prawda? Znaczy nie mi, bo ja oczywiście nie propaguję teraz takich szkodliwych nawyków jak picie alkoholu, życie w trzeźwości, to jest to, ale no załóżmy, że takie coś...
1: To są
0: coś...
1: te szkodliwe wartości, o których mówisz.
0: Nie. Szkodliwą wartością, mój drogi, jest właśnie nie życie w trzeźwości. Czyli robienie przeciwieństwa tego, co ja. Bo ja żyję w trzeźwości.
1: Co robiłeś wczoraj?
0: Co robiłem wczoraj? No, wczoraj oczywiście uczyłem się już na nadchodzące egzaminy w sesji zimowej, no bo wszyscy wiemy, że rozpoczął się rok akademicki, prawda? Byłem na integracji kierunku.
2: Właśnie. Integracje też są ważne, ale wiadomo, że integracja nie zawsze musi równać się z libacją, chociaż się rymuje, to wcale tak. Nie jest to ta sama rzecz, chociaż bardzo często idzie ze sobą w parze. No ale teraz trzeba będzie, jeśli chcemy z integracji zrobić libację, to będzie trzeba ją konkretnie zaplanować, jeśli chodzi o spożycie alkoholu, ponieważ po godzinie 22 nie kupimy już alkoholu nigdzie.
0: I bardzo dobrze.
1: Chyba, że się przestawimy, na przykład zaczniemy imprezować o 6 rano, a właściwie o 6.01, bo prohibicja będzie obejmowała czas od 22 do 6 rano. Czyli co, 6.15, żabka.
2: O, i zamiast coffee matcha rave'ów będą coffee małpka rave'y.
1: No i już idziemy w jakimś trochę lepszym kierunku.
2: Nie ma sytuacji bez wyjścia, ale wiadomo, alkohol szkodzi zdrowiu i trzeba uważać.

0: podoba, bo ja słyszę to i też tam leżę.
1: Ja też to słyszę. A właśnie, Szymek, powiedz mi, ty bierzesz prysznic z rana czy wieczorem?
0: Z rana, bo wtedy mogę posłuchać Wuchty Wieści w Radiu Meteor o 9.30.
2: Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę? Widział

0: piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

taki leży w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków,

0: Nowy dyrektor Poznańskiego Teatru.
1: Fala agresji w szkołach.
0: Ponad 150 doświetlonych przejść w Poznaniu.
1: Śladami Jerzycjady w Pobiedziskach.
0: Marszałek województwa wielkopolskiego wyłonił nowego dyrektora Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu.
1: Od 1 stycznia 2027 roku to stanowisko obejmie Jacek Przybyłowicz, tancerz, choreograf, zdobywca wielu prestiżowych nagród, w tym przyznawanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego w kategorii taniec.
0: Artysta został wyłoniony jednogłośnie przez komisję konkursową, a kierować teatrem będzie do 2031 roku.
1: W minionym tygodniu doszło do 2 ataków z użyciem noża w polskich szkołach, a kolejny został udaremniony.
0: Jeden z nich miał miejsce w Wielkopolsce, w miejscowości Leszczydł Nowiny w okolicach Wyszkowa. Absolwent szkoły zaatakował szkolną woźną, a następnie nauczycielkę i dyrektora.
1: Finał czwartkowych wydarzeń jest tragiczny. 37-letnia kobieta zmarła.
0: Eksperci i psycholodzy dziecięcy przestrzegają przed wzrastającym poziomem agresji wśród uczniów, a szkoły zaczynają wprowadzać programy profilaktyki takich ataków.
1: W Poznaniu doświetlono już ponad 150 przejść dla pieszych, a do końca roku ich liczba ma wzrosnąć do 172.
0: Tylko w tym roku Zarząd Dróg Miejskich zaplanował doświetlanie 34 przejść, z czego 19 już zostało zrealizowanych, m.in. przy ulicach Palacza, Katowickiej i Dolna Wilda.
1: Nowe oświetlenie LED ma poprawić widoczność pieszych po zmroku i zwiększyć ich bezpieczeństwo.
0: Na realizację programu Zarząd Dróg Miejskich wspólnie z radami osiedli przeznaczył dotychczas blisko 7 milionów złotych.
1: Nadchodzący weekend w Pobiedziskach odbędzie się wydarzenie dla fanów słynnego cyklu Jerzycjada.
0: Powstał tam specjalny szlak turystyczny, który prowadzi śladami bohaterów stworzonych przez Małgorzatę Musierowicz. Na uczestników czekają m.in. spacer z przewodnikiem, wystawa Pokój Borejków czy Słodka Niespodzianka.
1: Sama autorka serii książek komentuje inicjatywę jako piękny pomysł i życzy czytelnikom pysznej zabawy i wielu zachwytów przy poznawaniu pięknej Wielkopolski. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: No i powiedzcie mi, czy Robert Lewandowski się powinien zabrać w końcu za tą piłkę nożną, czy nie?
1: Robert Lewandowski strzela gol, wszyscy krzyczą, grappa ice.
0: Robert Lewandowski to
1: kurcze koks,
0: to największy Polak w Polsce. No i już nie płaci podatków w Niemczech, bo płaci podatki teraz w Stanach Zjednoczonych.
1: No i to jest właśnie kurcze gorszek. Zamiast przyjść tutaj do nas, na nasze polskie poletko.
2: Do Radomiaka.
1: O! Do Radomiaka, dokładnie. Do Radomiaka, albo wrócić do Lecha Poznań, nie. Tam na korzenie. No,
2: mam hot take.
1: Weź się tak nie krzywd,
2: widzę
1: jak kucz. O Lechu Poznań.
0: Nie, widzę kucz, tam
1: nie,
0: się
1: no,
0: skarać.
1: Nie, no właśnie raz, żeś z tym widzewem wyskoczył.
0: Bolt.
1: Jak piłka, którą Lewandowski wyrzucił w trakcie meczu bejsbola.
2: Właśnie, o dziwo nie piłki nożnej, a bejsbola, ale to nie jest początek nowej, pięknej kariery, tylko to jest forma inauguracji i rozpoczęcia meczu.
0: Dokładnie tak. Dużo gwiazd robiło to już na meczach właśnie MLB i to jest naprawdę dosyć duże docenienie Roberta Lewandowskiego w sumie na całe Chicago, bo to drużyna właśnie Chicago White Sox zaprosiła kapitana reprezentacji Polski do zainaugurowania sezonu, a naprawdę bardzo dużo gwiazd takich światowego formatu robi to właśnie w tych swoich drużynach, można powiedzieć, z tymi, z którymi są najbardziej związane, więc no, można powiedzieć, że wujek robi tam zasięgi w Stanach.
2: MLS niby liga emerytów, ale z drugiej strony dobre ruchy robią. Jednak Amerykanie zawsze umieli i umieją dalej.
1: To teraz jeszcze tak na ostatnie pytanie. To myślicie, że się specjalnie wykartkował, żeby się pojawić na tym MLS-ie, czy nie? Nie musisz odpowiadać teraz. Możemy po prostu zejść.

0: FM. Jakubowie, co byście naprawili w Oleśnicy?
1: Ulicę.
0: Dziękę.
1: To tyle, słuchajcie. Powiedzieliśmy wam trochę, mam nadzieję, że trochę się dowiedzieliście, posłuchaliście muzyki, ale przede wszystkim, że dobrze bawiliście się w zacnym składzie, który reprezentował dla was
2: Jakub Wlazło,
3: Szymon Kowalski
1: oraz Jakub Lubawy. Dziękujemy i słyszymy się za tydzień, równo tak. Za tydzień. Też będziemy się żegnać, ale za to...
0: Czy my chcemy jakoś podhypować następne KPW? Nie, chyba nie.
1: Będzie trzeba. Miło, zostańcie.
2: Będzie głośno na pewno.
1: Będzie głośno, tak. Jeżeli późno wstaliście, to generalnie nic straconego, bo dalej możecie rozpocząć ten dzień z Radiem Meteor, co opcją dobrą jest zawsze. Yo.

0: Kto późno wstaje?
1: Dochodzi godzina 10 w Radiu Meteor, a zza mikrofonu witają się z wami
2: Zofia Najewska
1: i Wojciech Stefaniak.
2: No słuchajcie, jest to takie pierwsze nasze KPW w takim towarzystwie. Wojtek, jak się z tym czujesz?
1: O, bardzo dobrze.
2: Jakie
1: jest dreszczyk emocji, ale myślę, że będzie bardzo dobrze.
2: Właśnie, to jest twój debiut, to je warto zrobić krótkie brawa dla Wojtka. I myślę, że Lady Gaga również dla ciebie zaklaszcze i zaklaszcze również dla każdego, kto dopiero wstał, bo godzina 10 to jest idealna pora na wstanie. Słuchajcie, ja żadnych wymówek nie mam i uważam, że to też jest jakby okej.

0: późno wstaję.
1: W kalendarzu dziś 9 dzień października, no i oczywiście oznacza to, że to jest kolejny dzień, w którym przypadają imieniny.
2: Dokładnie. I dzisiaj możemy wam oczywiście zdradzić, uchylić rąbkę tajemnicy, komu złożyć życzenia, żebyście wiedzieli po prostu i no żadnego tutaj faux pas nie palnęli. Także słuchajcie, dzisiaj imieniny obchodzą Arnold,
1: Dionizy,
2: Jan,
1: Sara,
2: Ludwik,
1: Wincenty,
2: Ginter,
1: Aaron,
2: Sybilla,
1: Abraham,
2: Bożydar,
1: Günther,
2: Bogudar,
1: Bogodar,
2: Dionizjusz
1: i Bożdar.
2: No tych imion związanych z Bogiem jest tutaj naprawdę sporo dzisiaj.
1: Tak, lista jest imponująca, moim zdaniem najważniejsze jest, żeby nie pomylić przypadkiem Bożydara z Bożdarem.
2: Tak, bo to są dwa inne.
1: Mogłaby być fopa.
2: No, tak. Mogłaby być fopa, ale w ogóle bardzo się zastanawiam, jak w tym wszystkim czuje się Jan i Ludwik, patrząc na to, że jako jedyni mają chyba takie całkiem normalne imiona, tak, że tak powiem, w tym spisie.
1: Ja bym się nawet zastanowił, jakie imiona muszą widnieć na liście, aby imię Ludwik w dzisiejszych czasach było, żeby jakby Ludwik czuł się popularnym imieniem. No bo jeżeli mamy Bożdar, Bożydar, a wymieniamy Jana i Ludwika jako popularne imiona, no to Jan, okej, okay, ale Ludwik?
2: W sobie żadnego nie znam.
1: No właśnie.
2: Kurczę. No możecie dać znać, ile Ludwików znacie. W sumie za chwilę sprawdzę, ile jest Ludwików w Polsce i na pewno was tutaj poinformujemy o tym, bo teraz mnie zaciekawiłeś, Wojtek.
1: Sprawdzimy. Jeżeli wy takich znacie, to koniecznie teraz złóżcie im życzenia.

0: Słuchajcie, żeby nie było, że rzucamy nasze słowa na wiatr, to mamy dla was już informację. Dokształciliśmy się, wiemy, ile jest Ludwików w Polsce.
1: Tak, te 3 minuty na pewno dłużyły się wam, ale ta informacja zmieni bieg historii, a na pewno tego poranka.
0: Uwaga! Ludwików w Polsce jest 9968, a w zeszłym roku jako pierwsze imię Ludwik właśnie dostało tylko 122 chłopców.
1: No to nie jest, powiedzmy, porywająca statystyka, biorąc pod uwagę, że na przykład Janów w pierwszej połowie tego roku, tylko w pierwszej połowie, było ponad 9 tysięcy? 4 tysiące?
0: Chyba 4 tysiące.
1: Chyba tak. No ale to jeżeli mamy 122 w ciągu roku do co najmniej 4 tysięcy, no to...
0: Ja myślę, że tutaj jest lekkie zagrożenie dla imienia Jan. Myślę, że tak. Ludwicy?
1: Ludwikowie?
0: Osoby o imieniu Ludwik.
1: Wymyśliliśmy właśnie nazwę kreskówki, także wszelkie prawa zastrzeżone.
0: Tak, to jak coś, to nasze. Wszystkie osoby o imieniu Ludwik, myślę, że mogą mieć tutaj za chwilę bifa z Janami.
1: Ale nie życzymy tego.
0: Nie życzymy.
1: Nie.

0: J. Cole jest beznadziejny.
1: Sentino wyprzedził swoją epokę.
0: Ocenzurowali nas.
1: Polska niegotowa.
0: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
1: Drake się zaczął na Skorpionie.
0: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
1: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
4: My również Cię pozdrawiamy, Konradzie Piasecki. Natomiast teraz mamy informacje dla osób, które być może no, nie mają żadnego tutaj wokół siebie towarzystwa, które dzisiaj obchodzi imieniny. Sami też nie mają tak na imię, ale nadal chcą coś świętować. Mamy nietypowe święta.
5: Tak, i być może tą informacją zaskoczymy nawet samego Konrada Piaseckiego. Może on nie wie o takich świętach, jakie dzisiaj przypadają. I zaczynamy pierwszy na liście, Światowy Dzień Jaja.
4: Potem mamy jeszcze Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego.
5: I Międzynarodowy Dzień Pisania Listów.
4: No proszę, ale myślę, że tutaj z racji tego, że jest godzina 10:20, być może ktoś tutaj się otwiera właśnie lodówkę, sprawdza, co w tej lodówce jest, widzi to jajo. No i już wam tłumaczymy, dajemy trochę więcej informacji na temat tego, co za chwilę być może będziecie jeść.
5: Tak, bo myślę, że tutaj znajdziemy informacje, których możecie dotąd nie posiadać, kupując chociażby jajka ze sklepowej półki.

0: ale zatrzymajmy się najpierw przy samym Światowym Dniu. Nie przypada on wbrew pozorom 9 października, znaczy w tym roku przypada, ale to nie jest tak, że to zawsze jest 9 października,
1: jak to?
0: Bo to jest co drugi piątek października. Przepraszam, drugi piątek października każdego roku.
1: A proszę, czyli za rok być może się no, nie usłyszymy.
0: Jest takie, sobotę, jest no takie ryzyko, tak.
1: Ale słuchajcie, w ogóle mnie ta informacja bardzo zaciekawiła, ponieważ ten dzień został ustanowiony w Wiedniu w 1996 roku, a obchody prowadzi Światowa Organizacja Jaja.
0: To musi być ciekawe zasiadać w takiej organizacji.
1: Chciałabym.
0: Jakie są kompetencje na przykład?
1: A myślisz, że jedzą jajka na śniadanie? Dostają jakieś takie od firmy?
0: Taki, nie wiem, jajkowe czwartki czy coś takiego? Na przykład, nie, albo jak, nie wiem, jak to wygląda, jak idą w świat dużego biznesu i ktoś ich pyta, czym się zajmują i oni mówią, że są ze Światowej Organizacji Jaja.
1: Fajnie.
0: Ciekawe bardzo.
1: Taką wizytóweczkę mieć? Cool, klasa.
0: Związa.
1: Ale słuchajcie właśnie, jeśli jesteście może nie przed lodówką, ale w sklepie, no to możecie oczywiście zauważyć, że na waszym jajku jest jakaś cyferka. No i pytanie do was, czy wiecie tak właściwie, co to znaczy?
0: No właśnie, 0, 1, 2 albo 3 może widnieć na początku kodu, który znajdziecie tam. No i powiemy wam, że im niższa jest ta cyfra, tym lepiej dla was w sumie. No to lepiej dla waszego zdrowia i też lepiej dla, no powiedzmy, całości. To znaczy 0 to ekologiczny wybieg dżychów, 1 to wolny wybieg, 2 to ściółka, a 3?
1: A 3 to wybieg klatkowy, tak. Puf klatkowy. Dokładnie. Jeszcze mamy oczywiście informacje dla miłośników. Mówi się, że jaja są zdrowe, prawda?
0: Tak, tak, tak.
1: Ale są oczywiście też wytyczne, ile jaj można zjeść, tak właściwie, ponieważ jedno średnie jajo kurze zawiera od 200 do 215 mg cholesterolu.
0: To dużo?
1: No właśnie, to jest pytanie do dietetyków.
0: I do naukowców.
1: I do naukowców.
0: To, tak. No to jeszcze z takich praktycznych informacji, to jeżeli kupujecie te jajka wspomniane, to data minimalnej trwałości ich to 28 dni od zniesienia. To taka informacja pewnie powinna się gdzieś znaleźć.
1: O, mam informację, że osoby zdrowe mogą jeść nawet 7 jaj tygodniowo. I wtedy jest w porządku, a jeśli są osoby z grupą ryzyka właśnie i jednak ten cholesterol powinny gdzieś tam ograniczać, no to zazwykle tutaj się preferuje liczby od 2 do 4 jaj tygodniowo.
0: No, możemy się zastanawiać, no 7 to już, czy to jest dużo, czy niedużo, to zależy jaką dietę przyjęliście. Tak czy inaczej, jeżeli jecie teraz śniadanie albo marzyliście kiedyś o śniadaniu w Ameryce, to zespół Supertramp zaproponuje wam namiastkę tego.

Mamy nadzieję, że podobnie jak zespół The Cure jesteście zakochani w dzisiejszym dniu, a teraz będziecie mieli okazję zakochać się w serwisie informacyjnym. Minęła godzina 10.30, a na WT Wieści zapraszają Zofia Najewska i Amelia Ogrodowczyk.

0: Poznańska Bezpieczna Przystań z Nagrodą.
1: Marsz Skejterka.
0: Targi Viva Seniorzy.
1: Pogoda na jutro.
0: Poznański projekt wspierający osoby w kryzysie bezdomności został nagrodzony w plebiscycie Łączy nas Wielkopolskie.
1: Bezpieczna przystań zwyciężyła w kategorii Łączy nas troska o życie, wyróżniającej przedsięwzięcia realizowane dzięki funduszom europejskim.
0: Projekt działa od 2025 roku, a jego wartość przekracza 48 milionów złotych.
1: W ramach inicjatywy powstały m.in. mieszkania wspomagane i świetlica dla kobiet, a osoby potrzebujące mogą liczyć na kompleksową pomoc w wychodzeniu z bezdomności.
0: Przedsięwzięcie realizuje miasto Poznań we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym Fundacją Barka i Caritas.
1: Już w sobotę 10 października ulicami Poznania przejdzie 5 Marsz Skejterka.
0: Wydarzenie ma zwrócić uwagę na problem krzywdzenia, porzucania i zaniedbywania zwierząt oraz promować odpowiedzialną adopcję.
1: Wśród uczestników znajdą się również psy z poznańskiego schroniska, Tofi, Jumbo i Ali, które czekają na nowe domy.
0: Do marszu może dołączyć każdy, zarówno ze swoim czworonogiem, jak i bez niego. Organizatorzy przypominają jednak o obowiązku prowadzenia psów na smyczy oraz odpowiedzialnej ocenie, czy zwierzę dobrze znosi obecność dużej liczby ludzi i innych psów.
1: Wspólny spacer rozpocznie się o godzinie 11 w parku Jana Pawła II przy pomniku Pyry od strony ulicy Żelazka.
0: Bezpłatne badania, warsztaty, koncerty i spotkania z telewizyjnymi gwiazdami. Już dziś na międzynarodowych targach poznańskich rozpoczynają się targi Viva Seniorzy.
1: Dwudniowe wydarzenie skierowane jest do osób po 60 roku życia, ich rodzin oraz wszystkich zainteresowanych aktywnym i zdrowym starzeniem się.
0: Uczestnicy będą mogli skorzystać z konsultacji ze specjalistami, wziąć udział w zajęciach ruchowych i wykładach, a także spotkać bohaterów programów Sanatorium Miłości i The Voice Senior.
1: Targi potrwają do soboty 10 października w pawilonie trzecim NTP. Bilet jednodniowy kosztuje 30 zł, a dwudniowy 35.
0: Można je kupić przez internet, a także w Centrum Informacji Kulturalnej przy ulicy Ratajczaka.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
1: Dzisiaj w nocy możemy niestety spodziewać się deszczów aż do 7 rano w sobotę. Natomiast jutro pogoda będzie dosyć podobna do tej dzisiejszej, ponieważ na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 stopni.
0: Ciśnienie spadnie nam do 1009 hektopaskali, a wiatr troszeczkę się uspokoi, bo w porywach osiągnie on maksymalną prędkość 35 km na godzinę.

0: Kto późno wstaje?
1: Nie tylko dziś przypada Światowy Dzień Jaja. To jest w ogóle chyba taki dzień mocnych świąt, bo spoglądamy na naszą listę i widnieje na niej Światowy Dzień Poczty i znaczka pocztowego.
2: Dokładnie. I tutaj, żeby trochę taki wątek historyczny wam sprzedać i gdzieś tam to wam zarysować wszystko, jak to się zaczęło, czemu w ogóle taki dzień powstał, no to święto to upamiętnia podpisanie traktatu berneńskiego, który powołał do życia Światowy Związek Pocztowy. I uchwalono to święto w 1969 roku na kongresie tej organizacji w Tokio.
1: No, jeżeli spojrzymy na nasze, powiedzmy, lokalne podwórko, no bo tutaj jest Tokio, a my wracamy na naszą polską ziemię, to właśnie 9 października obchodzony jest jako Dzień Znaczka od roku 1956. Natomiast mamy również ustanowiony Dzień Poczty Polskiej, który przypada już niedługo, bo 18 października, a to wszystko na pamiątkę uruchomienia pierwszego stałego szlaku pocztowego w 1558 roku za panowania króla Zygmunta II Augusta.
2: No i żeby tutaj dopełnić tej naszej karty historycznej, no to oczywiście trzeba przedstawić, jaki był ten pierwszy znaczek pocztowy na świecie. I słuchajcie, był to Penny Black, którego historia pochodzi od tego, że przed 1840 rokiem wysyłanie listów było dosyć drogie i skomplikowane, bo opłatę ponosił zazwyczaj odbiorca, a jej wysokość zależała od liczby przejechanych mil, czy też liczby kartek listu. No i to nieco powodowało unikanie takiego odbierania tej korespondencji, no i gigantyczne straty dla poczty.
1: Ale nie martwcie się, abyście dzisiaj mogli w przyzwoitych warunkach korzystać właśnie z drogi pocztowej. Pojawił się reformator systemu, a był nim, okazał się nim właściwie, brytyjski nauczyciel Rowland Hill, który zaproponował bardzo prostą zasadę. A polegała ona na jednolitej opłacie jednego pensa za list w granicach kraju i była płacona z góry przez nadawcę za pomocą małego kawałka papieru.
2: No i tak więc brytyjska poczta wydała Penny Black 1 maja 1840 roku. No do użytku wszedł on 5 dni później. No i był to taki czarny znaczek o nominale jednego pensa, który przedstawiał profil młodej królowej Wiktorii. No i taki wizerunek po prostu skopiowano z medalu wybitego z okazji jej wizyty w Londynie.
1: A co jeszcze ciekawsze, był to pierwszy znaczek na świecie i dlatego nie umieszczono na nim nazwy państwa. Wielka Brytania do dziś jako jedyny kraj na świecie ma prawo nie umieszczać swojej nazwy na znaczkach, stosując zamiast tego wizerunek bądź też profil panującego monarchy.
2: No i jeśli macie gdzieś tam jakieś podejrzenia, że być może w jakiejś waszych kolekcjach domowych się on znajduje...
1: Oj, to trzymajcie się teraz.
2: To trzymajcie się teraz, bo warto, żeby się znajdował, gdyż pomimo tego, że był drukowany w milionach egzemplarzy i doskonale zachowane unikatowe sztuki osiągają zawrotne ceny. W 2021 roku jeden z najwcześniejszych zachowanych właśnie egzemplarzy Penny Black trafił na aukcję w domu Sotheby's z wyceną sięgającą nawet 6 milionów funtów.
1: Coś niesamowitego. Myślisz, Zosia, że możesz mieć taki znaczek w swojej domowej kolekcji?
2: Wiesz co, jak nawet nie podejrzewałam przed tym, to kurczę, chyba jednak poszukam, a może gdzieś tam jest.
1: Ja też bym dokładnie sprawdził strych, ale to, co ciekawe, nie będzie koniec naszego dzisiejszego małego kącika dla filatelistów, to się chyba tak ładnie nazywa.
2: Ech,
1: ale
2: tak.
1: Dlaczego to nie koniec, to żeby się dowiedzieć, zostańcie z nami.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: No słuchajcie, jeśli w swoich gdzieś tam zakamarkach, archiwach nie znaleźliście Black Penny, no to uwaga, nic straconego, bo być może macie jakiś inny znaczek i one również są bardzo cenne w obecnych czasach.
2: Tak, z dobrych źródeł wiemy, że już w tym momencie wielu naszych słuchających siedzi z otwartymi klaserami, no to nie trzymamy was dłużej w niepewności i spoglądamy na listę najbardziej wartościowych znaczków pocztowych na świecie. I zaczynamy od British Guiana Once Magenta. To znaczek pochodzący z roku 1856. No i uważajcie, bo jego szacunkowa wartość, czy też ta w okolicach rekordu, sięga nawet 9,5 miliona dolarów. Jest to znaczek uznawany za najdroższy na świecie. No, tutaj informacja nieco gorsza, istnieje tylko jeden zachowany egzemplarz, no ale kto wie, może znajduje się on akurat w waszym domu. Został on wydrukowany awaryjnie w lokalnej drukarni gazety w Gujanie Brytyjskiej, gdy opóźniła się dostawa oficjalnych znaczków z Londynu.
1: Ale jeśli ktoś, no niestety nie jest tym jedynym na właściwie miliard, no to słuchajcie, jest jeszcze opcja, że być może macie w swoim arsenale, że tak powiem, pocztek, znaczek o nazwie Mauritius Post Office z 1847 i tutaj cena też jest bardzo przyjemna, że tak powiem, ponieważ wynosić ona może od 4 do 8 milionów euro za sztukę. No i były to takie pierwsze znaczki wydane poza Europą. Rytownik popełnił słynny błąd. Zamiast napisu Post Paid, czyli opłacono, wybił napis Post Office, czyli urząd pocztowy i dlatego gdzieś tam mogą się teraz one wydawać bardzo drogocenne.
2: No jak widać, ten XIX wiek ma bardzo dobrą serię, jeśli chodzi o naszą listę najdroższych znaczków, bo ten, który jako trzeci wam przedstawimy, również należy właśnie do tego okresu. Nazywający się Treskilling Yellow i przenosimy się na północ, bo pochodzący ze Szwecji. Słynny szwedzki błąd kolorystyczny, to znaczek o nominale 3 skillingów, powinien być zielony, ale przez pomyłkę wydrukowano go w kolorze żółtym. Zamiast matrycy 8 skillingów, to się chyba tak żargonowo nowo nazywa. Znany jest tylko jeden egzemplarz, no więc ponownie sprawdźcie swoje szczęście.
1: Może on mieć wartość ponad 2,3 miliony dolarów amerykańskich, także no zdecydowanie gdzieś tam warto zobaczyć, a może jednak gdzieś to tam jest. No ale już kończymy ten wiek XIX, wchodzimy w wiek XX, no i tutaj oczywiście też mamy pewnego kandydata, Inverted Jenny, którego wartość wynosi 2 miliony dolarów. Jest to jeden z najsłynniejszych błędów drukarskich w historii, ponieważ przedstawia samolot Curtis Jenny, który przez pomyłkę został wydrukowany do góry nogami.
2: No i jest w tym coś niesamowitego, że ktoś się pomylił, nie wiem, 100 lat temu, 200 lat temu i dzisiaj ten błąd jest tak wysoko wyceniany.
1: Czyli jednak te pomyłki czasem są przydatne i nie trzeba się ich bać.
2: Tak, hasło czy koncepcja drogich błędów ma trochę inne znaczenie w tym przypadku.

szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: głowę!
1: My też mamy nadzieję, że nie stracicie głowy, słuchając o ostatnim dniu, o ostatnim wyjątkowym święcie, czy nietypowym święcie w dzisiejszym dniu, a jest to Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. No poruszamy się troszeczkę dzisiaj po takich archaicznych tematach, no bo wiemy, że dzisiaj poczta radzi sobie coraz gorzej, a listów wysyłanych też jest coraz mniej. No dobrze, ale spoglądamy na to święto, oczywiście 9 października i święto to bezpośrednio łączy się ze Światowym Dniem Poczty, o czym wspomnieliśmy już i inauguruje, uwaga, to ważne, Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów, który trwa do 15 października. Także jeżeli szukaliście jakiegoś pretekstu do tego, aby taki list napisać, wysłać komuś i zaskoczyć go, to to może być świetny argument i świetna podstawa do tego.
2: Tak. Ja słyszałam, że jeśli ktoś nawet może nie jest fanem pisania takiego odręcznego, ale jednak te listy i taki sam, powiedzmy, rytuał wysyłania i czekania i tak dalej go interesuje, to ostatnio słyszałam, że powstała aplikacja, która pozwala udawać, że wysyłasz list i on jest niesiony przez gołębia pocztowego. Ale to jest po prostu wszystko takie na komórkę, to jest aplikacja normalna, więc wysyłasz ten list i druga osoba tak właściwie nigdy nie wie, kiedy ten gołąb do niej doleci. Może w ogóle nie dolecieć i gdzieś tam no niestety zginąć po drodze i wtedy ta wiadomość no nie dociera i musisz wysłać ją jeszcze raz. Więc jest taka nutka niepewności, można powiedzieć. No i gdzieś tam taka tradycja z tym wszystkim, powiedzmy, że została zachowana.
1: Czyli, że ktoś postanowił połączyć wady dawnego rozwiązania, jakby przerzucić je na nowe technologie.
2: Tak, tak.
1: No to jest ciekawa koncepcja. Bardzo.
2: No nie wiem, jakby, czy ktoś
1: czy
2: jest tutaj...
1: Doleci.
2: Czy gołąb doleci. To właśnie to jest...
1: Może można obstawiać
2: nigdy
1: takie...
2: Nigdy nie wiesz. Ale w ogóle dowiedziałam się, że epistolografia to jest oficjalna nazwa sztuki pisania listów.
1: Kurczę.
2: Wiedziałeś o tym,
1: nie.
2: Że to się tak nazywa?
1: Nie. Wiedziałem o filatelistyce, ale to dotyczyło znaczków, ale o oficjalnej nazwie sztuki pisania listów. Nie, no fajnie w sumie, no bo to możesz się z kimś na przykład przerzucać, że ja napisałem lepiej ten list niż ty.
2: To prawda, a jeśli chciałbyś się na przykład przerzucać, czy ja napisałem lepszy list miłosny, czy ty, to ogólnie chyba no najlepszy list miłosny, ale na pewno najstarszy list miłosny napisał Marcin z Międzyrzecza z 1429 roku on pochodzi. No i tekst zaczynał się od słów: służbę moją wprzód kulej miłości.
1: Tak, no nasz język poszedł nieco w innym kierunku i to można przeczytać, tak, można to, usłyszeć, to nie ma wątpliwości.
2: Myślę, że teraz bardziej byśmy rozumieli tak właściwie, gdyby ktoś jednak zdecydował się napisać jakiś list.
1: Tak, ale wydaje mi się, że powinniśmy się też zastanowić, czymże jest najstarszy polski list miłosny wobec najdłuższego listu świata i to jest, słuchajcie, niesamowita historia. Pewien Irańczyk, mieszkający w Kuwejcie, też ciekawe połączenie, napisał wiadomość, która miała 150 metrów długości.
2: O matko.
1: Jej spisanie zajęło 13 miesięcy po 4 godziny dziennie, a autor zużył do tego 15 długopisów i ponad 2 kg papieru.
2: Mnie ciekawi, ile zajęło przeczytanie tego wszystkiego. I ja czy ktoś faktycznie przeczytał wszystko.
1: Ktoś musiał sobie bardzo zasłużyć na tak długi list, to jest niesamowite.
2: A to swoją drogą. Ja myślę, że aktualnie jak ktoś ma attention span wynoszący 5 minut, to bez szans.
1: No, tak.
2: Nie dotarłby do końca.
1: To nie ma szans w ogóle. Czym trzeba sobie przeskrobać, żeby tak długą wiadomość otrzymać?
2: Ale słuchajcie, na prośbę Wojtka znalazłam piosenkę, która nawiązuje do pisania listów, do listonoszów. Myślę, że tutaj Wojtek bardziej przedstawi całą sytuację.
1: Tak, to zespół Skaldowie. Kilka dni temu również, jeżeli słuchaliście oczywiście naszych poranków w Radiu Meteor, to mogliście zasłyszeć, że jeden z członków zespołu i założycieli bodajże obchodził urodziny. No a my dzisiaj łączymy tę okazję z Światowym Dniem Poczty i Pisania Listów i wypatrujemy wspólnie listonoszy.

0: Kto późno wstaje?
1: Słuchajcie, oprócz imienin, oprócz nietypowych świąt, oczywiście dzisiaj musimy również złożyć życzenia urodzinowe. I to dla dosyć pokaźnej listy ludzi z tego, co tutaj zebraliśmy i z świata, ale również z naszego tutaj polskiego terenu.
2: Tak, lista jest dość imponująca, jak na jeden dzień. A zaczynamy z Agnieszką Osiecką, która urodziła się w 1936 roku. Polska poetka, pisarka, dziennikarka i autorka tekstów piosenek. Twórczyni ponad 2000 utworów. Wyobrażasz sobie napisać tyle utworów?
1: Ja myślę, że...
2: 2000 utworów.
1: Ogromna liczba i jakby jestem w szoku, że jej życia starczyło na to.
2: Niesamowite. I to jeszcze napisać takie jak Małgośka, Niech żyje, walczy o okularnicy, które później nucone są, no, dzisiaj może już mniej, bo się już...
1: Ale myślę, że jednak gdzieś tam, mam wrażenie, że ogólnie do takiej muzyki dawniejszej jest gdzieś jakiś taki trend, że się wraca.
2: Tak, no to tak jak chyba do winyli trochę, nie?
1: Tak.
2: To jest coś
1: Tak. Ale no, żeby nie było, że tylko taka piosenka, piosenkarka i twórczość dawniejsza, no mamy też oczywiście coś dla współczesnych koneserów muzyki. Skolim. Skolim również dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Urodził się dokładnie w 1996 roku. No jest to polski piosenkarz i aktor. Właściwie Konrad Skolimowski, nazywany królem Latino, i no jego popularność swoją zdobył dzięki przebojom na przykład Wyglądasz idealnie, Temperatura i Kiss Me Baby.
2: A patrząc na taki segment, powiedzmy, danych, to jego rekordowy przebój pochodzi z lipca 2026 roku. Wyglądasz idealnie stało się najpopularniejszym polskim utworem w historii YouTube'a w kategorii muzyki rozrywkowej. No to też jest duże osiągnięcie.
1: Jest to duże
2: osiągnięcie. YouTube to bardzo popularna platforma.
1: Ale myślisz, kurczę, ciekawa jestem? Kurczę. Jakby oni się mogli spotkać? Mogli się spotkać?
2: Nie, z Agnieszką Osiecką?
1: Nie mogli.
2: Nie, mogli.
1: Mogli. Ale tylko skoro miał rok.
2: Skoro może tego nie pamiętać. Może tego nie pamiętać, jest takie ryzyko.
1: Ale w sumie za chwilę się spotkają na naszej antenie.
2: Tak.
1: Można tak powiedzieć, ale to dopiero za chwilkę. Ale mam jeszcze taką postać, którą na pewno no, musicie kojarzyć. Jeśli mieliście Polski w podstawówce, w liceum i tak dalej, no to postać ta przewijała się. No i pasuje do naszego dnia pisania listów i znaczków pocztowych idealnie wręcz. No bo mamy tutaj Tadeusza Różewicza, który urodził się w 1921 roku. Zmarł w 2014, no ale był to polski poeta, dramaturg, prozaik, no i jeden z najwybitniejszych twórców polskiej literatury powojennej.
2: Tak, należy on do tego pokolenia, które urodziło się na początku dwudziestolecia międzywojennego, dlatego można powiedzieć, że był poetą, a także partyzantem. W czasie II wojny światowej walczył w Armii Krajowej, posługując się pseudonimem Satyr. Wojenne doświadczenia, a zwłaszcza zetknięcie ze śmiercią i okrucieństwem, silnie wpłynęły na jego późniejszą twórczość.
1: No więc to było taki zestaw, powiedzmy, z naszego polskiego podwórka. Właśnie się zastanawiam, czy może nie rozdzielić tego, żeby ze świata osoby też wybrzmiały, bo są to dosyć mocne nazwiska, a teraz byśmy pozwolili właśnie Skolimowi i Osieckiej spotkać się na antenie. Co myślisz, Wojtek?
2: Myślę, że to jest świetny moment.

0: Małgośka i Maryla Rodowicz za nami, a my na chwilę opuszczamy krajowe podwórko i wędrujemy w świat, w wielki świat. Świat urodzin z wielkiego świata.
1: Dokładnie, dokładnie. I przenosimy się na taką scenę brytyjską, można powiedzieć, ponieważ dzisiaj urodziny obchodzi Sharon Osbourne, która urodziła się w 1952 roku. No jest to właśnie brytyjska osobowość telewizyjna, menedżerka muzyczna oraz wieloletnia żona i menedżerka zmarłego w zeszłym roku Ozziego Osbourne'a. No jest ona znana z reality show The Osbournes i programu The X Factor na przykład.
0: Tak, a urodziny dzisiaj również świętuje Bella Hadid, amerykańska supermodelka, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy światowej mody, współpracująca z takimi domami mody jak Dior, Versace i Fendi. Także siostra modelki Gigi Hadid, a co ciekawe, także zawodniczka jeździectwa.
1: Dokładnie, ale możecie ją przede wszystkim, albo tak w ostatnim czasie, bardziej kojarzyć z pewnej sukienki, która była na niej tworzona na żywo. Było to popularne w 2022 roku, kiedy właśnie podczas pokazu marki Coperni w Paryżu pojawiła się ona na wybiegu niemal naga, a projektanci rozpylili na jej ciele specjalny materiał, z którego tak właściwie na oczach publiczności powstała biała sukienka, no i nagranie błyskawicznie obiegło internet, no i stało się wręcz fenomenem.
0: Niesamowite.
1: Pamiętasz tą scenę? Kojarzysz to?
0: Nie, nie zupełnie.
1: Nie?
0: Nie.
1: Ojeju, to trzeba nadrobić. Na nadrobimy za chwilę, pokażę ci.
0: Ale zanim to zrobimy, to przypomnimy jeszcze o rocznicy urodzin Johna Lennona. No, muzyka, którego chyba niewielu trzeba przedstawiać, ale dla formalności przypomnijmy, że to był jeden z współzałożycieli zespołu The Beatles, autor takich utworów jak Imagine, Instant Karma czy Give Peace a Chance. Ciekawostka, także jego syn przyszedł na świat 9 października, ale 75 roku, czyli dokładnie w jego 35 urodziny.
1: Czyli po prostu jedną datę musieli zapamiętać wszyscy z rodziny i łatwiej jakoś się żyło pewnie.
0: To taka mała gwiazdka się robi, jak trzeba tak dużo prezentów zorganizować, wspólne urodziny. Ciekawe doświadczenie.
1: Ciekawe, czy mieli dwa torty, czy jeden? Na przykład przydzielone na pół.
0: A co na przykład, jak wypadało to w środku tygodnia i obydwoje od rana do wieczora byli na jakiś w pracy, na zajęciach i nie widzieli się?
1: Najgorzej.
0: Najgorzej. Tragedia.
1: No nie wiemy, jak to było, ale wiemy, że dzisiaj urodziny obchodziłby także James Albert Ponsack, amerykański wynalazca, który skonstruował jedną z pierwszych skutecznych maszyn do automatycznej produkcji papierosów.
0: Rewolucjonizując.
1: Tak, dokładnie. Jezu Wojtek, dzięki, że tu jesteś. Przemysł tytoniowy.
0: Tak, i to jest jedna z tych, wiecie, jeżeli zastanawiacie się czasem, czy można w życiu coś robić bez matury, to tutaj idziemy szczebel wyżej i pytanie brzmi, czy możemy coś robić, nie ukończywszy studiów. No i tu ten przykład chyba się sprawdza, bo mamy informację o tym, że porzucił on naukę w Roanoke College, by pracować nad maszyną do produkcji papierosów właśnie.
1: No pytanie, czy to popieramy, nie popieramy, czy zachęcamy, czy nie zachęcamy?
0: Do bycia wynalazcą zachęcamy, oczywiście.
1: Ale dorzucanie studiów, jeśli się wam się podobają i jednak chcecie je skończyć, a to może lepiej nie.
0: Nie, nie, jak się podobają, to zapraszamy, oczywiście, tak.
1: Nie, żeby teraz tu jakiś trend z tego wyszedł. No słuchajcie, przedstawiliśmy wam dosyć pokaźną listę nazwisk, ale myślę, że teraz po prostu na antenie Radia Meteor muszą wybrzmieć The Beatles, no bo nie ma po prostu innej opcji.
0: Nie ma.
1: Nie ma. One, two.

0: Przesuń się bliżej.
1: Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek. Bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja. Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor. Autopromocja.
3: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak.
4: I Dawid Krawaczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.
5: A my przechodzimy do was z kącikiem historycznym. Godzina 11.35 to zdecydowanie bardzo dobra godzina, żeby gdzieś trochę tej historii zasięgnąć, bo to może się przydać przy jakimś rodzinnym stole. Gdy babcia, ciocia, wujek czy kuzyn zapyta was o coś, no i po prostu będziecie chcieli zabłysnąć swoją wiedzą, no to słuchajcie, oczywiście, że wam pomożemy.
6: Tak, przenosimy się do XVI wieku i mi się bardzo podoba ta informacja, to wspomnienie. Na wieży wrocławskiego ratusza umieszczono zegar z pozytywką. Miałaś kiedyś taki zegar, znaczy nie zegar, ale pozytywkę?
5: Może pozytywkę zegar? Miałam. Mhm. I była z taką baletnicą. Bardzo ją lubiłam. Nie mam pojęcia, co się z nią stało tak właściwie.
6: Ja uważam, że to jest bardzo interesujący przedmiot, pozytywka.
5: Ale w ogóle kiedyś były mega popularne, a teraz nie wiem, jakoś mam wrażenie, że dzieci już nigdzie nie mają.
6: No tak. No to czekamy w takim razie na aplikację z pozytywką, taką jak, tak, jak z tym gołębiem, który...
5: Gołębie zastąpili, to może pozytywkę też.
6: Tak, no to trzymamy kciuki za takie rozwiązanie. Ja jestem ciekaw, jakby interfejs na przykład wyglądał takiej aplikacji.
5: No ale słuchajcie, jeśli nie Wrocław, to może Gdańsk. No i tutaj w Gdańsku oczywiście również dzisiaj, oczywiście no kilkaset lat temu, dokładnie w 1633 uruchomiono fontannę Neptuna, czyli można powiedzieć taki bardzo znak rozpoznawczy tamtego miasta.
6: Tak, jeden z symboli, jeden definitywnie. Z... Mhm. No i rok 1995, Grzegorz Turnał, jego album się ukazuje, To tu, to tam. No to już tak dotarliśmy przez te kilkaset lat do nieco współcześniejszych czasów.
5: To prawda, no ale to była taka nasza właśnie polska historia, ale oczywiście świat również wtedy funkcjonował, dużo się działo i na przykład w 1701 roku już wtedy założono Uniwersytet Yale.
6: To jest ciekawe.
5: Jak to?
6: Yale. Dla nas trudne.
5: Yale. Okay. O. Sorry, ja dzisiaj nie umiem mówić. No, ale jeśli nie ten uniwersytet, którego nazwę sobie tutaj włóżcie sami, no to jeśli jesteście fanami Elvisa Presleya, no to myślę, że tutaj też istotna data, ponieważ w 1973 po 6,5 roku małżeństwa, no rozwiódł się on z Priscillą.
6: Tak, ale jeszcze mamy ciekawostkę dla fanów astronomii. W chmurze pyłu powstałej po celowym rozbiciu fragmentu amerykańskiej sondy LCROSS na Księżycu odkryto wodę. To był rok 2009.
5: No proszę.
6: Tak współcześnie dosyć.
5: Napiłbyś się takiej?
6: To tak, definitywnie. To jest, może być bardzo ciekawe doświadczenie. To jest kosmiczna woda.
5: Kosmiczne doświadczenie by to było.
6: Tak.
5: No nie wiem, czy miałbyś okazję, ale...
6: Może kiedyś?
5: A może kiedyś?
6: No, to będą już te słynne czasy, w których...
5: Będziemy żyć na Marsie?
6: O, to nie wiem, czym tego chciał dożyć, ale przynajmniej wycieczek na Księżyc takich bardzo komercyjnych. Albo jak autobusem, może kiedyś?
5: O, może kiedyś. Życzę ci tego, wiesz? Daj potem znać, jak tam woda smakowała.
6: Przekażę, listem.

0: Elvis Presley i Burning Love. Teraz też będzie o miłości, ale o miłości z naszego naszej polskiej wersji Love Story. Powiedz mi, Zosia, czy ty wiesz, jaka pizza najczęściej sprzedawana jest w Szwecji?
1: Wydaje mi się, że kebab.
0: Ja tego nie wiem, ale znam kogoś, kto to wie.
1: Taka ciekawostka?
0: Taka ciekawostka.
1: Naprawdę?
0: I myślę, że wszyscy w ostatnim czasie znają już tę ciekawostkę.
1: Tą ciekawostkę na pewno znamy, ale pytanie, czy Filip Heiser zna dokładny wiek swojej żony?
0: No, są rozbieżne opinie na ten temat.
1: To prawda.
0: Są dwie główne, jest linia sporu i są dwie główne strony. To nie jest duża różnica, ale dla niektórych jest duża. Znaczy, chodzi o rok.
1: Tak jest. No i właśnie padły informacje, dokładnie tutaj pewna strona dotarła do byłego partnera Bianki, który ujawnił swoją wersję, iż jego zdaniem Bianka ma 19 lat, co nieco nie pokrywałoby się ze zdaniem jej męża, o to mi chodziło.
0: Tak,
1: czyli
0: tak, z tą drugą wersją, tak.
1: Tak.
0: Jeżeli zastanawiacie się, kto ma najwięcej do powiedzenia na wasz temat, to są to wasi byli.
1: No, zdecydowanie tutaj można się zastanawiać i pytać, czy w naszym wypadku również tak jest, no ale nie można nie ukryć, że po prostu tutaj małżeństwo Heiserów no, patrzy na ten świat przez różowe okulary po prostu i szczególnie w ostatnim czasie no da się to zauważyć.

0: Kto późno wstaje?
1: Nie jesteśmy przekonani, czy obecnie słuchają nas jakieś Heleny, ale mamy dla was bardzo interesującego newsa z Wyspy Świętej Heleny. I dotyczy ona, no właśnie, długowieczności, chyba tak możemy to otwarcie powiedzieć.
2: Zdecydowanie, no bo wynik 194 lat, no zdecydowanie jest wynikiem rekordowym. Bynajmniej nie chodzi tutaj o jakiegoś człowieka, no bo to byłoby już lekko zastanawiające, ale chodzi o żółwia olbrzymiego o imieniu Jonathan, który właśnie mieszka na Wyspie Świętej Heleny i stał się takim obiektem przełomowych badań naukowych nad takim wręcz przedłużeniem ludzkiego życia i zdrowia.
1: Tak, myślę, że sam żółw, gdy zaczynał swoją egzystencję na tym świecie, nie spodziewał się, że jego wyniki, no de facto tak, zostaną opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Science Advances. A tak się właśnie stało.
2: Tak jest. No żółw, który urodził się już w 1832 roku na Seszelach, aktualnie i w sumie od początków swojego istnienia, zamieszkuje tereny rezydencji gubernatora, także no on sobie tak godnie pomieszkuje, można by rzec.
1: Nie ma wstydu.
2: Nie ma wstydu. Nie, myślę, że jakby zaprosił swoich kumpli i tak dalej, no to klasa.
1: No właśnie się zacząłem zastanawiać, jak on się, czy on się chwali tym na przykład? Czy ma przed kim?
2: Ja myślę, że ma przed kim, bo odwiedzały go kolejne pokolenia brytyjskiej rodziny królewskiej, także no ci goście byli tacy
1: no wyjątkowy,
2: sytuowani.
1: Wyjątkowy okaz, no nie ma wątpliwości.
2: Tak jest, no ale mimo sędziwego wieku, Jonathan właśnie zachował swoją zadziwiająco dobrą kondycję. Niestety jest on niewidomy z powodu zaawansowanej zaćmy, ale oprócz tego, pomimo tego, cieszy się doskonałym słuchem, a jego spokój fascynuje mieszkańców i naukowców.
1: No na pewno zaćma nie jest najprzyjemniejszym, nie wiem, uczuciem czy stanem, w jakim można się znaleźć, ale w takim wieku to chyba i tak dobry wynik, że tylko tyle.
2: To prawda, to prawda. No i tutaj jednak naukowcy, no wręcz zadziwieni takim etapem życia swojego tutaj podopiecznego, stwierdzili, że po prostu zbadają, jak to właściwie się dzieje, co wpływa na to, że on tak długo żyje i w tak dobrym wręcz stanie. No i właśnie pobrali jego krew, no i dostrzegli pewne cechy, które mogą w przyszłości pomóc nam właśnie wśród też takich badań ludzkich, gdzieś tam zauważyć pewne zależności, ponieważ porównali to z badaniami, które zostały przeprowadzone z udziałem 117-letniej kobiety, u której właśnie zauważono taką samą wydajną pracę mitochondriów, która właśnie Jonathan również posiada.
1: To jest niesamowite moim zdaniem, że możemy porównać wyniki żółwia i człowieka i znaleźć punkty wspólne. Naukowcy zidentyfikowali w sumie aż 287 unikalnych wariantów genetycznych, które odpowiadają za naprawę uszkodzeń DNA, redukcję stanów zapalnych, regulację poziomu insuliny oraz supresję nowotworów.
2: Dokładnie. Czyli w sumie nie tylko mamy coś związanego z małpami, tylko jednak też tutaj żółwie, można powiedzieć, też są nam bliskie.
1: Tak, i wniosek trochę płynie z tego taki, że natura już dawno rozwiązała zagadkę długowieczności, której my nadal nie rozwiązaliśmy.

0: owocowe są czwartki, ale u nas trochę owocowe są piątki. Wszystko ze sprawą tarnowskiej policji, która zdecydowała się rozdawać lekko przygazowującym w obrębach szkoły kierowcom owoce.
1: Tak, ale proszę się nie kwasić, absolutnie nie, ale mowa oczywiście o cytrynach. Tarnowska policja postanowiła zamiast karać kierowców mandatami, wręczać im właśnie wspomniane cytrusy.
0: Tak jest, a wszystko w ramach akcji Cytrynowy Patrol. Funkcjonariusze robili tą akcję wraz z grupą uczniów klas 1-3, którzy wręczali kierowcom owoce. Uwaga, to nie były nawet tylko cytrynki, były też jabłka. Jabłka były za jechanie zgodnie z przepisami, natomiast cytrynki były formą kary dla kierowców.
1: No to ja uważam, że to jest bardzo fajna inicjatywa. Czyli nie tylko cytrusy, ale to jest zaskakujące, jak wiele znaczeń może mieć taka cytryna, czy też sok z niej. No bo przecież order uśmiechu, tak? Mhm. Jego laureat, ktoś, kto ma odebrać nagrodę, musi przecież wypić ten sok z cytryny i nie może się skwasić.
0: Taka a, jest. Proszę. Ej, to tego nie widziałam.
1: Nie?
0: Nie.
1: To zaraz nadrobimy, tak jak z sukienką.
0: Nie.
1: Zaraz wszystko będzie wiadomo.
0: Ale słuchajcie, no to spotkanie miało nie tylko taki charakter, powiedzmy, kontrolny i karający kierowców, albo wynagradzający, ale również wymiar edukacyjny, ponieważ policjanci przypomnieli uczniom zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, korzystania z przejść dla pieszych, czy też obserwowania nadjeżdżających pojazdów. Jednakże cała akcja, można powiedzieć, że wręcz rozbiła internet na dwie strony. Jedni zgadzali się z taką formą właśnie edukacji i aktywności policjantów, a niektórzy zwracali uwagę, że nie powinni oni się zajmować rozdawaniem owoców, a bardziej faktyczną pracą gdzieś na autostradach, gdzie jednak te wypadki są widoczne w ostatnim czasie.
1: To bardzo ciekawe. Ja uważam, że taka inicjatywa to jest kapitalna sprawa. Przecież ci młodzi ludzie od razu mają też gdzieś tam może ich w głowie zaświtać, że jak zostaną kiedyś młodymi kierowcami, to zupełnie inaczej będą się zachowywać. Nie będą powodować problemów.
0: To prawda, ale jestem jeszcze ciekawa, ile kierowców właśnie na przykład robiło kółko wokół szkoły i na przykład przygotowywało, potem jechało zgodnie z prawem, tak żeby zebrać trochę tych owoców i na przykład zrobić sobie jakieś smoothie w domu.
1: No, taka skrzynka owoców w bagażniku. No? Miał być, nie wiem, który to był dzień tygodnia, ale powiedzmy, że była to środa. Miała być zwykła środa, a wracasz do domu i mówisz rodzinie, że przywiozłeś cytryny i jabłka.
0: Lepiej, żeby nie pytali, w jaki sposób je zdobyłeś, ale...
1: Tak, i lepiej, żeby było więcej jabłek chyba w sumie.
0: Chyba tak.
1: Jakieś przetwory można zrobić zawsze.

0: Czy wiesz, jaki jest znak rozpoznawczy Polaków, polskich kuchni, polskich babć i wszystkiego, co polskie?
1: Nie mam pojęcia.
0: No jak otwierasz lodówkę i masz tam pudełko po lodach.
1: O, to mam
0: pomysł. To pytanie do ciebie.
1: Tak?
0: Co jest w lodach? Odpowiedź A. Lody. Odpowiedź B. Koperek. Odpowiedź C. Coś niespodziewanego.
1: Jeżeli pudełko po lodach stoi w lodówce, to wydaje mi się, że ze sporą dozą prawdopodobieństwa mogę stwierdzić, że nie są to lody, no bo nie byłyby już lodami. To już inny chyba stan skupienia by tam zaczął się pojawiać.
0: Zupa lodowa.
1: Jakie zostały opcje?
0: Koperek albo w ogóle jeszcze coś dziwnego, co w ogóle nie przychodzi ci do głowy.
1: No to ja, nie wiem, poszedł w tym w coś nietypowego.

0: No słuchaj, no w pudełku po lodach często znajduje się koperek, natomiast w pudełku po margarynie, no jak się okazuje, mogą być nawet relikwie zachowane.
1: Po margarynie?
0: Po margarynie.
1: A gdzie taki pomysł? Kto tak wpadł?
0: No tak wpadli na taki pomysł, dokładnie wpadł na to kościelny, ponieważ przez kilkadziesiąt lat właśnie relikwie, fragmenty kości świętego Franciszka i świętej Klary znajdowały się w ujściu właśnie w pudełku po margarynie.
1: I kto okazał się bohaterem? Czy bohater zawsze nosi pelerynę?
0: No w tym czasie...
1: Kościelny czasem nosi, no, nie
0: czasem
1: pelerynę,
0: nosi.
1: Tylko... No nie przytoczymy tutaj żargonu kościelnego, ale wiemy, co nosi.
0: Tak, no ale generalnie po prostu chodziło o to, że w momencie rewitalizowania sanktuarium... Czekaj, żeby to dobrze przedstawić. Ołtarz był remontowany i właśnie w tym czasie, żeby uchować te relikwie, właśnie kościelny postanowił je włożyć do pudełka po margarynie, no i one tam spędziły po prostu kilkadziesiąt dobrych lat. No i dopiero teraz okazało się, że one tam są. No i prawie zostały wyrzucone, także dobrze, że jednak się okazało, że w tym pudełku coś jest i nie zostało to wszystko wyrzucone, no bo kurczę, relikwie świętego Franciszka i świętej Klary, no to nie jest coś małego.
1: To jest bardzo ciekawe, szczególnie, że mamy tutaj informację o tym, że były one zalakowane pieczęcią papieską. Pergaminowe zawiniątko było podarowane sanktuarium w Ujściu przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. No to jest zaskakujące, że włożyli do pudełka po margarynie, ale to chyba była jedna z najbezpieczniejszych relikwii na terenie Europy, no bo, no właśnie, to zobacz, jakie bezpieczne, nikt nie wiedział, to nikt nie mógł ukraść.
0: To właśnie, wszystko ma sens.
1: Dobrze, no to w takim...
0: Jednak tutaj szaraucik dla kościelnego.
1: No definitywnie, no duży taki. A teraz rewanż z mojej strony, 2 godziny temu były medytacje wiejskiego listonosza, no to teraz Noah Kahan specjalnie dla Zosi.
0: O.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.
5: Godzina 12.33 to jest idealna godzina, żeby tutaj wprowadzić pewien sznyt kryminalny, można wręcz powiedzieć. Taką zagadkę mamy dla was, bo trochę nie wiemy właściwie, jak to mogło się stać. No niestety tutaj...
6: Zastanawiamy się jak, dlaczego i po co.
5: Tak. No i tutaj 66-latek, który w ogóle w całej tej akcji uczestniczył, no niestety no nie będzie nam mógł powiedzieć, bo słuchała już go policja. No i aktualnie czeka gdzieś tam na swoje wyroki, ale wracając ze sytuacji, żebyście wiedzieli, o co chodzi.
6: Tak, podkreślmy, że nadal jesteśmy w tej części religijnej.
5: Tak, bo byliśmy kilka
6: minut temu i nadal jesteśmy w kościele, teraz nawet jeszcze bardziej dosłownie niż wtedy. Jesteśmy w Tczewie i z komunikatu policji wynika, że 66-latek został zatrzymany za, no właśnie, za co?
5: Za podejrzewanie zniszczenia mienia oraz za próbę kradzieży. Ale właściwie kradzież się nie udała. Mienie niestety się udało zniszczyć i było, chodziło o mikrofon, który był wart aż 850 zł. No i właśnie tutaj policja wytypowała swojego podejrzanego, właśnie mianowanego 66-latka. No i dowody po prostu były takie, że no mienie zniszczył. Udać się kradzieży, no to się niestety nie udało, ale aktualnie właśnie grozi mu do 5 lat więzienia, ale za samo zniszczenie tego mienia, czyli tego mikrofonu, a oprócz tego, z racji tego, że on usiłował tej kradzieży dokonać właśnie ze skarbonki kościelnej, no niestety, no nie udało mu się tego, albo stety, zamka złamać, ale od 1 roku do 10 lat również mu za to grozi. Także no całkiem nieciekawa sytuacja.
6: Tak, bo to trzeba uważać, bo może nam coś w życiu nie wyjść i nie dość, że nam nie wyjdzie, to możemy jeszcze zostać ukarani za to, że nam nie wyjdzie. Tak podwójnie, że nie tylko w naszej głowie, ale też na przykład ręką sprawiedliwości. Mnie natomiast zastanawia, z jakich mikrofonów korzystała parafia, skoro ten zniszczony był wart 850 zł. Czemu on w ogóle został zniszczony? To też jest w tym wątku bardzo ciekawe.
5: W jaki sposób został zniszczony? Co to ma do skarbonki?
6: Nas to boli osobiście, bo my teraz mówimy do mikrofonów i no nie cieszymy się, gdy dzieje się krzywda.
5: Myślisz, że one są warte 850 zł?
6: No myślę, że więcej mogą być, tak nie wiem.
5: Jest to dobrze, że on tutaj nie trafił w takim razie.
6: No dobrze, a my jesteśmy w studiu radiowym, a on był w kościele, no to kto ma lepsze, kto powinien mieć lepsze mikrofony?
5: No teoretycznie
6: nagłośnienie.
5: No teoretycznie.
6: No i tego się trzymajmy.

0: Kto późno wstaje?
1: Odchodzimy już od tematów kościelnych i około religijnych, ale zostajemy jednak w takich tematach kryminalnych, trochę takich zagadkowych, ponieważ ostatnio, jak możecie wiedzieć albo nie wiedzieć, miało miejsce poznański maraton.
2: Może biegliście nawet.
1: Może biegliście nawet, o właśnie, a wtedy nawet lepiej, bo byliście taką osobą...
2: Świadkami może?
1: Świadkami. Jezu, dobrze, wyjmujesz mi słowa. Idealnie,
2: ja
1: pasujące.
2: Ja tylko staram się pomóc.
1: Bardzo dobrze. Chodzi o to, że internauci stwierdzili, że doszło do pewnego oszustwa ze strony jednej z uczestniczek, która... podobno nie przebiegła całej trasy, a pomimo tego medal dostała. No i teraz pytanie, czy internauci byli w stanie w ogóle wytypować taką osobę, patrząc na to, że to były 42 kilometry, tysiące uczestników, tysiące biegaczy, wszystko się rusza, wszędzie jest tego wszystkiego wiele, oprócz tego obserwujący ludzie, którzy no jednak kibicowali na całej trasie itd., itd. Jakim cudem ci internauci ogarnęli, że ta jedna konkretna osoba pojawiła się tylko na mecie, ale nie pojawiła się w żadnym innym punkcie?
2: No właśnie, jak do tego doszło? To jest dobre pytanie. No bo to nie jest tak, że siada się w niedzielę po południu, po obiedzie zastanawiając się, co tutaj by obejrzeć tak na koniec weekendu, to mówię, a sobie obejrzę tam, nie wiem, 15 kilometr maratonu i sprawdzę, czy ktoś nie wbiegł z boku trasy. No to bez sensu jest. Jak to wykryli?
1: No bo inaczej jest ze strony organizatorów, no bo wiadomo, że każdy biegacz ma przypisany do siebie numer startowy. No i ten numer startowy ma chip. No i ten chip jest oczywiście sprawdzany, odczytywany na starcie, na mecie, no i również w punktach pomiarowych na samej trasie. Tak więc organizatorzy w pewien sposób są w stanie stwierdzić, czy doszło do tej dyskwalifikacji, czy nadania tej dyskwalifikacji, powodów do jej nadania, czy też nie, no ale ze strony internautów to zadanie jest jednak nieco utrudnione.
2: Tak, wiele wskazuje na to, przynajmniej tak organizatorzy twierdzą, że biegaczka nie była sklasyfikowana, bo nie przekroczyła linii startu. Tu w sumie chyba spór dotyczy tylko otrzymania tego feralnego medalu.
1: Tak, myślę, że tak.
2: To jest ciekawe. To jest w ogóle, znaczy tak, no bo to jest oszustwo, no to tak, nie dziwi mnie tutaj komentarz pana Borowiaka w tej sprawie. Policja musiała zabrać głos, bo mamy do czynienia z oszustwem. No i możemy się teraz wspólnie zastanawiać, czy kto miał mniej szczęścia, a kto miał więcej pecha. Pan, który był w kościele i chciał skarbonkę zabrać, czy pani, która dołączyła do biegu no, nie na początku i zostało to wykryte. Kto ma gorzej?
1: No nie, no wydaje mi się, że nadal 66-latek, ponieważ on już ma tam zarzuty konkretne postawione.
2: No tak, ale
1: a biegaczka ale tutaj dostała medal. Ale ona wyszła z tego zwycięsko.
2: No a co, jeżeli na przykład teraz jej publicznie odbiorą ten medal, a sprawa trafi do sądu?
1: No to wtedy, no, wtedy można kminić. Wtedy się zastanowimy. Jeśli tak będzie, poinformujemy was o tym i zrobimy sondę, kto ma gorzej.
2: Tak, i życzymy, żeby się nie spotkali w sumie. A może żeby się spotkali? Nie wiem.
1: Może by się dowiedziała.
2: Mogliby się policytować, kto miał gorzej.
1: To właśnie.
2: Tak, no. Pamiętajcie, bo tutaj jest informacja, że co roku jest kilka dyskwalifikacji. Pamiętajcie, żeby nie dać się zdyskwalifikować.

0: Kroki Króla.
1: Słuchajcie, no jest pewna taka kwestia niepodważalna i myślę, że kwestią to jest fakt, że Poznań słynie z pyr. Słynie z ziemniaków, słynie z pyr i są one wszędzie i bardzo dobrze, że one są. No i mamy pewne dane, które lekko w sumie to potwierdzają, że w Wielkopolsce jest największe skupisko hodowli i produkcji ziemniaków.
2: Tak, znaczy powierzchniowo największe.
1: Powierzchniowo.
2: Tak, bo w tym świetnym ziemniaczanym wizerunku jest pewien haczyk.
1: Trochę tak.
2: Pewna luka. No właśnie, i to jest kontrowersyjne. Znaczy, ogólnie jest tak, że Wielkopolska...
1: Tak,
2: a nawet o ich powierzchni, znaczy powierzchni, na której są uprawiane. No to mówimy. Wielkopolska to stanowi ponad 15% całej powierzchni, całego areału ziemniaków w kraju, to znaczy obszaru, na którym są one hodowane.
1: To w sumie no całkiem sporo.
2: Tak, oczywiście. Tu nie ma wątpliwości, to jest duma i tak no, wszystko wiemy. Ale tutaj pojawia się kontrowersyjna informacja, która mówi nam, że takie największe, małe, powiedzmy, znaczy największe skupisko jest gdzie indziej. I dlaczego nie w Wielkopolsce?
1: To jest pytanie naprawdę... Nie podoba mi się to.
2: No właśnie.
1: To jest naprawdę niepokojąca informacja.
2: No podobno w powiecie sieradzkim trzy gminy skupiają niemal 9 tysięcy hektarów plantacji. To chyba dużo jak na trzy gminy.
1: To prawda.
2: Tam są same ziemniaki?
1: No tak. Jeju, ej. Ale sobie tak uświadomić sobie?
2: Nie może tak być.
1: Nie może tak być. Poznaniacy, trzeba walczyć. Trzeba walczyć o nasze pyry.
2: Także sadzimy.
1: Na ogrodach.

0: Zgodnie z obietnicą, że kto późno wstaje, trwa do godziny 13, no to właśnie ona wybiła. Właśnie ją witamy na antenie Radia Meteor, no ale z racji tego, że ją witamy, no to niestety my musimy się pożegnać.
1: Tak. Przywitaliśmy tę godzinę na antenie, to się nie będzie zdarzało często, ale dzisiaj się zdarzyło.
0: Tak. Tak. No więc mamy nadzieję, że przez te 3 godziny, wow, 3 godziny, bawiliście się cudownie, już wiecie, co trzeba robić w Poznaniu, hodować pyry, że nie wolno kraść, nie wolno oszukiwać w maratonach, że trzeba długo żyć i receptą na to mogą być żółwie i wiele, wiele więcej. No mamy nadzieję, że za tydzień również przytoczymy wam wiele informacji.
1: Tak, my jesteśmy głodni więcej i mamy nadzieję, że wy również, więc słyszymy się w przyszłym tygodniu, w przyszły piątek, dokładnie za tydzień.
0: Dokładnie.
1: No a was zachęcamy oczywiście do słuchania Radia Meteor.
0: Ale żeby jeszcze wybrzmiało, kto był z wami przez te 3 godziny?
1: Wojciech Stefaniak.
0: Oraz Zofia Najewska. No więc do usłyszenia za tydzień.
1: Cześć!

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Wojtek Hoffman z zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.
0: Słuchasz Radia Meteor.

0: to promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja. Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu Tsar.

0: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
1: Dookoła świata. Jedna godzina, setki kultur. Muzyczna podróż, jakiej jeszcze nie przeżyłeś. Dookoła świata już teraz w Radiu Meteor.

0: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
1: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Dookoła świata w Radiu Meteor.

0: Autopromocja. Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Wiemda
1: i Adam Zawadzki.
0: Autopromocja.
4: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Dookoła świata w Radiu Meteor.

dookoła świata w Radiu Meteo.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
0: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
4: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
0: Autopromocja.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

0: promocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
0: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska niegotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
5: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
6: Radio Meteor.

0: było welcome do Manchester United, a my mówimy welcome do na Wyspiarskiej Murawie, która wraca już do regularnego nadawania. Wracamy do rozmowy o najpiękniejszej, najlepszej lidze świata, czyli o Premier League. I z wami są dzisiaj
1: Piotr Stachura,
2: Jakub Cichy, dzień dobry,
0: oraz Julia Koniewska. I można by się wydawać, że w końcu kończy się nam przerwa reprezentacyjna, możemy mówić tylko o Premier League, o tym, co nas czeka, bo mamy wiele ciekawych spotkań, ale nie, w trakcie tej przerwy wydarzyło się wiele rzeczy i jest pewna drużyna, która zwłaszcza przykuła naszą uwagę i o której zrobiło się najgłośniej. Kuba, chyba coś o tym wiesz.
2: Bardzo dobrze o tym wszyscy wiemy. Manchester City został uznany winnym w 114 ze 115 zarzutów, które zostały mu postawione w 2023 roku, także dzisiaj musimy się przyjrzeć, o co tam dokładnie chodzi, jakie kto tam ma zdanie na ten temat, no i ostatecznie jaka kara może wpłynąć na obywateli.
0: Także o tym wszystkim będziemy mówić na tej godzinie, kto jest winny, jakie ewentualnie kary poniesie Manchester City, ale o tym będzie już za chwilę, a my zostawiamy was z zespołem KISS.

0: Powiem wam tak, że ja po pierwsze, zaczynając od troszeczkę innej strony, brakowało mi tego i bardzo się cieszę, że będziemy mogli się słyszeć z wami co tydzień, że ta edycja, że tak powiem, nie odeszła do lamusa i naprawdę fajnie, że jest taka możliwość dalej prezentowania swoich poglądów i gdzieś tutaj rozważań na temat Premier League, ale już wracając do meritum, tak jak powiedzieliśmy sobie na wstępie, że Manchester City jest winnym tych 114 ze 115 postawionych zarzutów dotyczących właśnie zasad finansowych klubu. Żeby tutaj jeszcze to uszczuplić, chodzi o złamanie zasad finansowych między latami 2009-2018, czyli mniej więcej od czasu przejęcia Manchester City przez to konsorcjum Szejka Mansura, jeśli dobrze tutaj pamiętam, jeśli dobrze mówię oczywiście. No i do tego jeszcze dochodzi pięć zarzutów związanych z niespełnieniem wymogów finansowego fair play, o którym się mówi cały czas tak naprawdę w kontekście wielu klubów europejskich. No i do tego mówiło się też o ponad 900 milionach funtów takich pieniędzy znikąd, że one pojawiły się w bardzo, z bardzo dziwnych źródeł i tak przyszły nagle. No i to jest główny temat, który przewodzi tej sprawie Manchester City. No, dzieje się to na pewno.
1: Tak, pierwsze transfery, które właśnie wchodzą w skład tych zarzutów, to są zakupy Carlosa Teveza czy Nigela de Jonga, także widzimy już skalę tego, jak dawno to było, tak chociażby Vincent Kompany czy Pablo Zabaleta, czyli bez dwóch zdań legendy Manchesteru City, przychodziły jeszcze przed tymi zarzutami, bo to był rok tam 2008, kiedy ten zarząd jeszcze nie był w rękach Szejka Mansura, także no tak jak mówisz, Piotrek, ta kwota jest gigantyczna, wiemy już od wielu lat, że ta kwota z Półwyspu Arabskiego jest tam gdzieś naciągana, że coś może być z nią nie tak, że ta kasa na rynku transferowym jest bardzo duża, bo City wydaje co roku bardzo, bardzo dużo pieniędzy i tutaj już teraz wiemy, że no rzeczywiście te pieniądze nie były brane tak legalnie, tylko gdzieś tam były wymyślone.
2: Tak, a trzeba też sobie powiedzieć, jak w ogóle ta cała sytuacja Manchesteru City weszła na jaw, bo to też nie było tak, że to zarząd samej Premier League doszedł do takich wniosków, że jakieś finanse się nie zgadzają, że tak naprawdę obywatele byli stratni, a te przychody były sztuczne. To wszystko wyszła wina hakera portugalskiego, Rui Pinto, który znalazł właśnie dokumenty obywateli, że coś się mocno tutaj nie zgadza. I problem, myślę, chyba największy obecnie w tej całej sprawie, o którym najczęściej się mówi, to oczywiście jest kwestia kary, ale myślę, że do kary jeszcze przejdziemy potem. Ale myślę, że ucierpieć to na pewno ucierpiał sam klub wizerunkowo.
0: Zdecydowanie, no jeśli twój klub, który no te zarzuty wisiały w powietrzu od lat i tak naprawdę już stało się to swoistym żartem, memem i krążyło w wielu kuluarach klubów z całej Anglii, myślę nawet Europy. I kiedy przychodzi werdykt, który mówi, że jesteś winny, to jest sprawa szokująca, patrząc na to, że no Manchester City na przestrzeni nie dość, że tych lat, które jakby są osądzane, czyli właśnie między 2009 a 2018 zdobył naprawdę mnóstwo trofeów, zaczynając od Mistrzostwa Anglii w 2012, po tym no jakże ikonicznym golu Sergio Kuna Aguero, kończąc na latach współczesnych, czyli chociażby potrójna korona, zdobycie pierwszej w historii Ligi Mistrzów. Wiadomo, że te trofea już nie wliczają się w te wszystkie zarzuty, ale to stawia w City w bardzo złym świetle i w momencie, kiedy nawet dzisiaj, kiedy zaczynamy już ten weekend klubowy i przeglądam sobie w tym momencie Sky Sports, które no, mówi i gdzieś tam relacjonuje konferencje prasowe praktycznie wszystkich menadżerów klubów Premier League, no chociażby Keith Andrews, trener i menadżer Brentfordu, mówi, że to jest jakby ogromna sprawa dla Premier League, którą muszą się zająć. To samo mówi, znaczy coś podobnego mówi trener Sunderlandu, Regis Debris, który mówi, że należy się tym zająć, że to nie może ujść płazem City i trzeba takie zachowania piętnować zdecydowanie. Więc no jest to ogromny cios przede wszystkim dla klubu jako wizerunkowo, ale też fakt, że dla samej ligi, że tak wielki klub się okazuje, że nie grał zbyt czysto i że tak naprawdę wszystko staje pod znakiem zapytania. jak z tym sobie poradzić, jak to wszystko teraz gdzieś tutaj wyjaśnić dla społeczności piłki nożnej. To jest naprawdę ciężkie i trudne wyzwanie.
2: Tak, jeszcze Michael Carrick się wypowiadał, Glasner. Wydaje mi się, że chyba każdy możliwy obecny trener Premier League się wypowiedział. Trenerzy już byli, także się wypowiada, chociażby Mauricio Pochettino się wypowiadał na temat całego tego skandalu, więc to był chyba taki temat numer jeden w Anglii i nawet teraz, kiedy już zbliża się liga i trochę powinniśmy mówić o tych wydarzeniach sportowych, to ciężko tego nie uniknąć i ja już sobie wyobrażam najbliższy mecz obywateli, a to będzie na Anfield z Liverpoolem, jak zawsze jest, że przyjeżdżasz na obcy stadion, to jesteś traktowany gorzej, no bo jesteś teraz drużyną przyjezdną, to ja myślę, że teraz Manchester City będzie najgłośniej wygwizdywaną drużyną w całej Premier League na meczach wyjazdowych.
1: Zdecydowanie, tak jak mówisz, większość trenerów drużyn Premier League się wypowiedziała. Wypowiedział się także Pep Guardiola, który jak wiadomo przez wiele, wiele lat był trenerem Manchesteru City. Zajął takie stanowisko obronne. Powiedział, że on jest z drużyną, jest z fanami, jest z zawodnikami i będzie bronił tego, że jego zdaniem drużyna nie zrobiła nic złego. No zobaczymy, jak to się skończy, no bo wiemy, że Manchester City także złożył apelację co do tego werdyktu, ale no na rozwiązanie tego będziemy czekali pewnie wiele miesięcy, jak nie wiele lat. Także to będzie bardzo...
2: Myślę, że chyba José Mourinho najlepiej to skomentował, bo stwierdził, że patrząc jak długo ta sprawa się ciągnęła po tym, jak wyszły te zarzuty, to Portugalczyk śmiał się, że on pewnie będzie miał 80 lat, jak padnie dopiero wyrok dla Manchesteru City, a jak będzie, to zobaczymy, a już sobie trochę też powiemy o tym, jak tak naprawdę to wszystko wpłynęło na całą ligę, ale tak jak wspominałam, o tym już za chwilę, najpierw Painted Black od The Rolling Stones.

0: To nie pierwszy raz, kiedy City ma duże problemy z prawem, bo już była sprawa z UEFA, z którą ostatecznie wyszło, że City musiało tylko zapłacić karę finansową. I wydaje mi się, że też to był taki moment, bo też krążyły te 115 zarzutów, że no, że skoro w takiej sytuacji City dostało tylko i wyłącznie karę finansową, to z tych 115 zarzutów nie wyjdzie nic. I teraz też, nie wiem, skończy się jakimś, nie wiem, poklepaniem po rękach, karą finansową, ale patrząc chociażby na oficjalne oświadczenie Premier League, które było bardzo takie ustosunkowane, że kara faktycznie musi być wymierzona i chyba tak łatwo nie ulegną samym obywatelom i trzeba też chyba, myślę, tutaj zacząć mówić o tym, że przecież kiedyś za wszelkie machlojki finansowe kluby Premier League były karane.
1: Tak, jeśli chodzi o ten Manchester City, to dostali dwuletnie zawieszenie gry w europejskich pucharach oraz 30 milionów euro grzywny. To było gdzieś jakoś w lutym 2020 roku, później niespełna pół roku później to zawieszenie zostało odchylone i sam klub musiał zapłacić tylko i wyłącznie 10 milionów euro kary, także nie jest to wcale jakaś wielka kwota dla tak gigantycznego zespołu, no ale tak jak też Julia mówiłaś, tam City nie jest jedynym zespołem, który ma jakieś problemy z prawem, bo chociażby w ostatnich latach był Everton, była Chelsea, czy zespoły jeszcze przed tym XXI wiekiem, tak można zażartować, że najbardziej stratnym na tych wszystkich karach jest Illiman Ndiaye, bo jak przyszedł do Everton, tonu, to jego zespół dostał minus 6 punktów kary, teraz przychodzi do City i obywatele też mają duże problemy z prawem, także gdzie się nie pojawi Senegalczyk, tam zespół ma jakieś problemy prawne.
2: No tak, no kiedy tak naprawdę spojrzymy sobie na całą listę w tej historii nowożytnej, kiedy Liga Angielska została oficjalnie przemianowana na Premier League w roku 1992, to mieliśmy cztery przypadki, kiedy no, kluby zostały karane odejęciem punktów w tym momencie. Pierwszy z nich to był Middlesbrough jeszcze w latach 90., dokładnie w styczniu roku 97. Wówczas były to odjęte 3 punkty. Co prawda to dosyć kuriozalną sprawę, bo chodziło o to, że Middlesbrough nie zgłosiło składu na mecz z Blackburn Rovers, tutaj menadżer Brian Robson zarzekał się, że cały jego zespół był albo chory, albo kontuzjowany, no nam ciężko w to uwierzyć, no i oczywiście poza tą karą odjęcia 3 punktów jeszcze było po 50 tysięcy funtów kary. Kolejną taką sprawą była sprawa Portsmouth z marca 2010 punktów, wówczas odjęto im aż 9 punktów. Chodziło tutaj o coś już bliższego temu tematowi, na którym się pochylamy dzisiaj, a chodziło o niepłacenie piłkarzom należytych pensji w okresie od grudnia 2009 do lutego 2010, pomimo oczywiście zmiany właściciela, nie udało się tego w dobrym czasie po prostu załatwić, no i tym samym też to był taki trochę gwóźdź do trumny Portsmouth, bo to był moment, w którym Portsmouth zostało zdegradowane, no i już od tego czasu nie zobaczyliśmy ich w Premier League. No kolejny oczywiście, tak jak przez was wspomniany, Everton. No i jeszcze jedna sprawa, Nottingham Forest, minus 4 punkty. W marcu 2024 ta kara została, że tak powiem, zadana zespołowi The Forest za oczywiście złamanie regulacji finansowych. No i właśnie, czy ten los czeka podobnie obywateli? No, wydawać by się mogło, że przy tym, jakie mieliśmy zestawienie choćby Evertonu czy Nottingham Forest w kontekście liczb, cyfr i jakby skali tego procederu, no to można mówić, że City powinno, chociaż tutaj to się wszystko jeszcze rozstrzygnie zapewnie kulisami, za sądami i tak dalej, to ta kara powinna być adekwatna do czynu, a

0: tak naprawdę musimy czekać, musimy patrzeć na wszystkie wiadomości, bo już tak naprawdę, kiedy to zostało ogłoszone już oficjalnie, że zarówno City zostało oskarżone i stało się stroną winną, no to już pojawiły się wszystkie kompilacje, że na przykład właśnie ten gol Aguero puszczony był od tyłu, tak, że to nigdy się nie wydarzył i takie właśnie...
1: Albo też tweety chociażby anomalie. Na przykład Davida De Gea, który na Twitterze napisał to w końcu ile ja mam tych mistrzostw Anglii zdobytych chociażby. Tak. I też chociażby też ktoś widział, tak, widziałam takie wyliczenia zrobił, że skoro Everton za tą kwotę, którą tam oni mieli, dostali minus 8, to chyba patrząc na kwotę City, to City chyba powinno, ile tam było, minus 200 chyba coś tam coś punktów takiego. Nawet. Co wydaje mi się akurat raczej za jeden sezon tyle nie dostaną, bo tak jak mówię, to jest taka sytuacja nie inna. A ja uważam, że skoro z nami w studiu jest właśnie Jakub Cichy, czyli kibic Manchesteru City, to w sumie myślę, powinniśmy ciebie od początku zapytać, jak ty odbierasz tą całą sytuację jako właśnie kibic, takiego czystego kibicowskiego punktu widzenia.
2: Tak, no to oczywiście wiadomo, że jestem zawiedziony, no bo gdzieś tam już bardzo długo jestem z tym klubem, jak gdzieś tam człowiek zaczynał kibicować, no to nie miał pojęcia w zasadzie, co się dzieje po drugiej stronie tego na Etihad, że takie tam oszustwa się dzieją, no więc jest to na pewno duże zawiedzenie. No tak jak mówisz, no bardzo dużo kibiców wie, że są winni, no jeśli oficjalna strona ligi mówi, że na 115 zarzutów w 114 jesteś winny, no to nie ma raczej wątpliwości, że coś jest nie tak, jeśli chodzi o finanse. Też tak myślałem sobie, kto mógłby w ogóle zostać z tej obecnej drużyny po degradacji, no bo wiadomo, że degradacja wchodzi w grę, no ale o tym, jaka będzie kara, jaka może być kara, też sobie porozmawiamy później. Wypisałem sobie paru zawodników, no ale przede wszystkim to są u mnie zawodnicy z Akademii, którzy w tym Manchesterze City są bardzo długo, w zasadzie od dzieciaka. No i no tak jak mówię, to jest duże zawiedzenie, tak jak też mówicie, czy będą oddane trofea, czy te kary punktowe, no na pewno kara punktowa jakby była bardzo duża, to by się rozłożyła na parę sezonów, ale no zobaczymy, jak to będzie dokładnie. Pamiętam, że jak w 2023 wyszły pierwsze oskarżenia, no to Manchester City był bardziej bliższy sobie niż kiedykolwiek wcześniej, bo parę miesięcy później wygrał Ligę Mistrzów. Zobaczymy, jak teraz będzie wyglądała
1: potrójna
2: atmosfera.
1: Korona chyba nawet była wtedy, z tego co pamiętam.
2: Tak, potrójna korona. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz, no bo Enzo Maresca, który kapitalnie wszedł w sezon, wygrał jak na razie wszystkie spotkania. Będzie miał bardzo ciężkie miesiące, ciężkie tygodnie, no bo wiadomo, że jeśli chodzi o Manchester City, więcej osób będzie teraz mówiło o tym, co się dzieje poza boiskiem, a nie na nim.
1: Dokładnie tak, a jeszcze chyba trzeba powiedzieć a propos Enzo Maresca, że dzisiaj na konferencji prasowej przed meczem z Liverpoolem zapytany o to, czy zostanie w klubie po ewentualnym spadku, nawet wysłaniu klubu do Ligue 1, to sam stwierdził, on był menedżerem Leicester City w Championship, więc Ligue 1 to akurat powinien być żaden problem, ale ostatecznie uznał, że jest apelacja. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, że na obecną chwilę trzeba czekać na oficjalne decyzje klubu, oficjalne decyzje ligi i myślę, chociaż, no mówię panowie, my się chyba nigdy nie doczekamy, ja myślę, że my szybciej finalnie opuścimy mury tego radia, żeby iść dalej ze swoim życiem, a sprawa City raczej finału mieć nie będzie, ale o tym, co jeszcze ewentualnie może przytrafić się Manchesteru City, myślę, że w ogóle możemy zacząć dyskusję od tego, co z tymi trofeami zdobytymi przez obywateli, ale o tym już za chwilę.

0: Tak, i znowu wracamy troszeczkę do historii, znowu troszeczkę tego, co było kiedyś w Manchesterze City. Znowu cofam się do tych lat, które są zarzucane, w których zadziały się te wszystkie przykre rzeczy dla Manchesteru City. Mówiliśmy od roku 2009 do 2018. No i zajrzyjmy do tabeli Premier League. Pierwszy sezon, którym zdobyło tytuł mistrzowski obywatele zdobyli, to był sezon 11-12, już wcześniej o nim wspomniałem. Ten legendarny gol Kuna Aguero, ta legendarna pogoń za Queen's Park Rangers. No i wiemy, jak co tam się działo, wszędzie o tym się trąbiło, czy to w Polsce, w Anglii, na świecie myślę również. No i to było pierwsze mistrzostwo w tym jakby okresie, o którym mówimy. Kolejny sezon to co prawda drugie miejsce Manchesteru City, ale znowu to był już moment, okres, gdzie City rosło w siłę i to była już naprawdę potężna, ważna marka w Anglii. Sezon 13-14 to kolejne mistrzostwo Manchesteru City na gonitwa, oczywiście ta walka z Liverpoolem, z Chelsea. Przegoniono Liverpool o 2 punkty, Chelsea o punktów 4, więc to jest drugie mistrzostwo w czasie tych właśnie zarzutów. Sezon 14-15 to znowu drugie miejsce. Wówczas obywatele musieli ulec mocniejszej Chelsea. No i wiemy później tak naprawdę przez sezon 15-16 i 16-17 to są czasy bez trofeum, bo wiemy, że wtedy to słynny Leicester, no i później odrobienie tego tytułu przez Chelsea. No i znowu sezon 17-18, myślę najbardziej, znaczy równie znany w kuluarach Manchesteru City, bo jest to sezon, w którym obywatele zdobyli 100 punktów, więc jest to bodajże też najwyżej, w sensie sezon z największą ilością punktów w historii Premier League i to też pokazuje, jak ten zespół urósł na przestrzeni tych lat, o których mowa w zarzutach, więc kiedy spojrzy się na fakty, mamy niemal coroczne występy w europejskich pucharach, mamy trzy mistrzostwa Anglii w tym czasie. I teraz zadaje się pytanie, co z tymi trofeami, co z tymi osiągnięciami na arenie międzynarodowej, dokąd to wszystko będzie zmierzać, komu te trofea nadać, bo jeśli spojrzymy sobie tak, jak powinno to pójść taką drogą regularną, na przykład jak to miało miejsce w polskiej ekstraklasie podczas Niedzieli Cudów, no to w przypadku sezonu 17-18 sukcesorem do tytułu był Manchester United, to znaczy, że United ma znowu tytuł więcej. Sezon 13-14 wówczas Liverpool zdobywa mistrzostwo nie po 30 latach, a po troszeczkę wcześniej. Sezon 11-12 to znowu gonitwa z United i to są równe punkty, to jest ten sam bilans meczów wygranych, zremisowanych i przegranych. No i właśnie, United zdobywa drugi tytuł dodatkowy i teraz naprawdę na przykład też możemy mówić, że nie byłoby tak pięknej historii Lecha Poznań w Lidze Europy z Manchesterem City w meczu na bułgarski 3-1. Tego tak naprawdę to wszystko staje pod znakiem zapytania teraz. Mówię o tych wszystkich występach, o tych wszystkich pamiętnych występach, o tych mistrzostwach, pucharach i tej, że tak powiem, ręki troszeczkę Pepa Guardioli, no bo przecież on też przechodził w czasie, kiedy no, mowa o tych latach zarzucanym Manchesterowi City i naprawdę to stawia poważne zarzuty, poważny znak zapytania na takim dziedzictwu Pepa Guardioli w Manchesterze City.
1: Tak, bo to tak naprawdę te wszystkie emocje, te wszystkie wspomnienia, one już są na kartach Premier League. Chyba możecie się ze mną, panowie, zgodzić, że ten gol Aguero to jest jeden z największych momentów w historii Premier League i nawet całej Ligi Angielskiej. Oczywiście. Nim ona została na Premier League przemianowana. I teraz się pojawiła ta taka mała rysa, tylko że to nie jest tak, że w tym winny był sam Kun Aguero, bo on tylko wykonywał swoje zadanie tak naprawdę na boisku. Wiadomo, tu wchodzimy też w dyskusję, ilu piłkarzy, ilu trenerów faktycznie wiedziało, co się za kulisami dzieje, bo tak jak chłopaki z angielskiego Espresso zauważyli, ja się z nimi zgadzam, no raczej taki Jack Grealish, raczej nie mało co ogarniał, jeśli chodzi o kwestie finansowe, ale to jest właśnie ten problem, co z tymi tytułami, bo część kibiców uważa, trzeba przywrócić te wszystkie tytuły, te mistrzostwa Anglii, jeszcze mówiłem tutaj o pucharach chociażby Anglii i tak dalej, tylko moim zdaniem jest ten aspekt, że okej, odbieramy im te mistrzostwa i dajemy tym drużynom, tylko że my czasu nie cofniemy, my nie cofniemy parad mistrzowskich, my nie sprawimy nagle, że nie wiem, chłopaki z Liverpoolu, bo jeśli tutaj musisz mnie ty, Piotrek, podprawić, gdyby przywrócić się Liverpoolowi tytuł, Steven Gerrard byłby mistrzem Anglii
0: tak,
1: w swoim CV.
0: Tak, bo to jest ten słynny sezon, gdzie Gerrard się poślizgnął, Dembaba wykończył akcję i to przekreśliło całkowicie szanse Liverpoolowi na mistrzostwo.
1: Możemy mu przywrócić, ale ja myślę tak z takiego bardziej, powiedzmy, psychologicznego, ludzkiego spojrzenia, że ja myślę, że Steven Gerrard wolałby wtedy się cieszyć z mistrzostwa, a nie teraz, gdzie po tym wszystkim, co on przeżył, bo on przecież był załamany pod tym poślizgnięciem, przecież to jest po dziś dzień mu wytykane i teraz ma takie, okej, dostanie sobie medal. Fajnie, ale
0: no tak, no.
1: Tamtych lat mu nikt nie zwróci tak na dobrą sprawę, więc dlatego ja mam trochę ten problem z tym oddawaniem komuś mistrzostwa po tylu latach, że to już tyle lat minęło, ci piłkarze, którzy przegrali to mistrzostwo, ten puchar, oni już się, myślę, zdążyli pogodzić z tym, no nie udało mi się, nie zdobyłem tego. I oni mogliby teraz spojrzeć na takie medale z myślą, że to jest trochę żart. No wiadomo, pojawili się piłkarze, którzy mniej, bardziej humorystycznie, bardziej żartobliwi mieli takie, o, może jednak chętnie sobie przyjmę ten medal, ale w praktyce, czy ja wiem, czy taki medal złoty smakował był aż tak dobrze, jak zdobyty na przykład w tym 2014 roku chociażby?
0: No tak, no to jest zdecydowanie dobrze, to jest dobra rzecz, o której mówisz, bo też no, nie wymarzymy z pamięci, nie uznamy, że to się nie wydarzyło, przykładowo ten sezon ze 100 punktami Manchester City, no bo między United a City w tym roku różnica punktowa wynosiła 19, czyli teraz w tym momencie dajemy, gdyby faktycznie odebrać mistrzostwo City z tego sezonu, to bierzemy zespół, który no był równie, jakby też był w czele stawki, ale jak się jakby zestawi te dwa zespoły, to między nimi była przepaść i w tym momencie to jest takie właśnie balansowanie między tymi niezbyt moralnymi decyzjami, a też bardzo, też wspomniałaś o tych trenerach, którzy gdzieś pewnie nie mieli pojęcia, co się dzieje za kulisami na stołkach Manchester City, a chciałem właśnie wspomnieć o tym takim troszeczkę porównaniu sytuacji obecnej Manchester City z tamtych lat do tego, co wyprawiał Roman Abramowicz w Chelsea. Wiemy, że tam również działy się rzeczy niestworzone, szczególnie w pierwszych latach rządzenia klubem przez Rosjanina. I wiemy, że tam również dużo takich niejasności się pojawiało, nie było tej transparentności wśród przede wszystkim chyba mediów, pewnie ligi również. I też dużo osób, chyba z Arsenem Wengerem na czele, jakby głośno krzyczał, bił w ten, uderzał w ten stół, że należy się temu przyjrzeć, no bo to jest aż no niesprawiedliwe, żeby w tak szybkim czasie wyrastał nowy hegemon w lidze. Mhm. I widzę pewną analogię, oczywiście to są zupełnie inne sytuacje, gdzie no tak naprawdę te głosy przy Manchesterze pojawiały się dużo rzadziej, takim chyba najgłośniejszym z ostatnich lat, pamiętam jak Pep Guardiola wydał jednej zimy pół miliarda euro i wtedy to był taki trochę sygnał, się ludzie zastanawiali, że bo coś mu nie pasuje w zespole, to przemielił całą, znaczy niemal pół kadry i dostał wszystko pod swoje skrzydła tak naprawdę.
2: Tak, też Piotrek, ty mówiłeś o tych zwycięzcach Premier League, którzy by dostali trofeum, kiedy to City by miało je odebrane. Jeśli chodzi o FA Cup, też bardzo ciekawie ma się sytuacja, bo w 2011 roku w finale Manchester City pokonał Stoke City i Tony Pulis, czyli ówczesny trener Stoke, odniósł się właśnie, że czuje się oszukany i jeśli rzeczywiście to City byłoby winne, gdyby tam nie było udanej apelacji, to oni powinni dostać to trofeum w sezonie 18-19, czyli już tak trochę wykraczając poza te ramy czasowe, tym zwycięzcą byłby Watford, który tak jak Stoke gra obecnie w Championship, także jeśli chodzi o ten FA Cup, to tam byłoby paru bardzo ciekawych zwycięzców, no ale jak wiadomo, no bardzo, tak jak mówisz Julia, raczej żaden kibic czy mieszkaniec tych miast nie szedłby nagle na paradę, bo 15 lat temu Stoke wygrało FA Cup i teraz ci kibice by się z tego nie cieszyli, no bo to nie ma żadnej takiej wartości, jakby to miało wtedy.
1: Tak, ale słuchajcie, jeżeli wam się wszystkim wydaje, że to wszystko, to zamieszanie z City to jest tylko kwestia piłkarska, boiskowa, to nie, bo okazuje się, że w tym całym zamieszaniu zaczęła wchodzić także polityka.

0: No, tak jak Jula mówiłaś, tutaj sprawę bardzo ważną odgrywa polityka, no bo jak wiemy lub może też nie wiemy, Sheikh Mansour jest nie tylko właścicielem Manchesteru City, ale także wiceprezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, także już było to mówione z jego kancelarii, że jeśli rzeczywiście kara dla Manchesteru City będzie bardzo sroga, no to na to stosunki pomiędzy Wielką Brytanią a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi będą zgoła odmienne. Jak mówią mieszkańcy Manchesteru, to nawet widać w takiej codziennej infrastrukturze, jak bardzo zmienił się wystrój tego miasta, kiedy Sheikh Mansour zaczął inwestować w klub i w miejsca dookoła tego. No także, tak jak tutaj można zauważyć, ta polityka będzie odgrywała bardzo duże znaczenie, no i też rząd brytyjski gdzieś tam nie będzie chciał tego, żeby Zjednoczone Emiraty Arabskie wycofały się z tego inwestowania.
1: Tak, bo właśnie ostrzegali brytyjski rząd o to, że jakie konsekwencje może przynieść ukaranie Manchesteru City, i to też jest dla mnie bardzo niesamowita sytuacja, bo zwykle jak dzieje się coś typowo sportowego z kwestii futbolu, to normalnie w grę wchodzi tylko i wyłącznie Premier League i te kluby, no jak nie wiem, Everton dostawał minusowe punkty, to raczej nie mieliśmy żadnej reakcji żadnego innego rządu, a tutaj wchodzą nam aż Zjednoczone Emiraty Arabskie, co tylko utwierdza w przekonaniu, że cała ta sprawa z obywatelami jest jednym z największych skandali. Pokuszę się o stwierdzenie, że nie tylko w lidze angielskiej, ale w europejskiej piłce.
2: No tak, no bo tak jak mówiliśmy sobie w przerwie, że ostatnią taką dużą aferą w piłce, która niosła za sobą konsekwencje sportowe, to była afera Calciopoli z 2006 roku we Włoszech. Wówczas słynne podsłuchy założone na telefonach właścicieli, czy też gdzieś tutaj osób, które są zżyte z klubami Juventusu, Milanu, Interu, dowiadły, że no, tam działy się rzeczy przeróżne, niekoniecznie rzeczy zgodne z duchem dobrej gry i duchem sportu. No i wiemy, konsekwencją było to, że Juventus został zdegradowany z Serii B, odebrano mu 2 mistrzostwa. No ale właśnie, jesteśmy 20 lat później i mamy równie wielką, co nie większą aferę, bo tak jak gdzieś to cały czas podkreślamy na przestrzeni tej audycji, to niesie ze sobą konsekwencje sportowe, prawne, wizerunkowe, też konsekwencje na tle takim politycznym, jak teraz sobie to powiemy, ale to też kładzie ze sobą taki efekt domina, bo Kuba też zaczął wątek tak zwanej City Football Group, którą też można powiedzieć tutaj też zrzesza kilkanaście klubów, ale myślę, że tutaj już Kuba się tym bardziej zajmie, bo on jest najbardziej rozeznany w tej kwestii.
0: No właśnie, City Football Group ma w zasadzie drużyny na każdym kontynencie, bo są to chociażby New York City w Stanach Zjednoczonych, czy w samej Europie. Jest tam oczywiście, wiadomo, Manchester City, jest to Girona, na kontynencie australijskim jest to, wydaje mi się, Melbourne United. I w Indiach też mają drużynę, więc jeszcze nie było żadnych w sumie takich informacji, przynajmniej ja się nie napotkałem na to, że te kluby będą w jakiś sposób ukarane, no ale właśnie ciekawe, jak to będzie wyglądało, no bo City nie jest po prostu jedną drużyną, to jest po prostu gigantyczny twór, który zrzesza w sobie bardzo dużo drużyn w Europie, chociażby jeszcze Palermo we Włoszech, czy Trua we Francji, Shenpeng City, czy w Japonii jest jeszcze Yokohama Marinos, także jest to naprawdę bardzo duża grupa, tak w zasadzie jak patrzę na mapkę, to tylko w Afryce nie mają żadnego zespołu, no ale pewnie gdyby nie te kary, no to w pewnym momencie i na ten kontynent by zawitali.
1: Także tak jak widzicie, polityka też nam tu wchodzi drzwiami i oknami, nawet w kwestie piłkarskie. I jak sobie omówiliśmy trochę, co się dzieje, kto jest to wszystko zamieszany, no to panowie, chyba pomału będziemy mogli zacząć omawiać kwestie kar dla Manchester City, jakie ewentualnie, tu podkreślę, mogą się wydarzyć, ale o tym już za chwilę.

0: No właśnie, skoro mamy winnych, okej, jest jeszcze apelacja, to będzie też i kwestia, jak to ma ten Manchester City ukarać. I jak sobie przejrzałam to wszystko, przesłuchałam wiele opinii i jak zdałam sobie sprawę o jak wiele rzeczy to wszystko uderza, to doszłam do wniosku takiego, że nie ma według mnie jasnej odpowiedzi, jak ukarać Manchester City, i uważam, że nie da się to zrobić w taki sposób, żeby wszyscy byli zadowoleni. I mam tutaj na myśli nie tylko oskarżonego winnego, jakim jest drużyna obywateli, tylko mówię także o kibicach całej Premier League, bo myślę, że niezależnie co się stanie, nikt nie będzie w pełni usatysfakcjonowany.
1: No zdecydowanie, jak słyszy się w różnych kanałach przekazu i mediach społecznościowych, te kary są rozmaite. Zaczyna się od tych najbardziej drastycznych, najbardziej drakońskich, czyli oczywiście absolutne odebranie tych tytułów. Nawet mówi się o zrzuceniu na ten nieprofesjonalny poziom rozgrywkowy, czyli National League, który jest piątym poziomem rozgrywkowym w Anglii dla naszych słuchaczy, dla wyjaśnienia. Też mówi się, nawet gdzieś widziałem, że, ale to prawdopodobnie jest dosyć bardzo takie już wyrażenie z fusów, że Manchester City ma nigdy nie zostać dopuszczony już jako profesjonalny klub do grania w Anglii. Że właśnie mówi się o takich karach, ale mówi też się o po prostu odjęciu punktów, na przykład też zakazach transferowych, czyli chyba takich najbardziej powszechnych, najbardziej zrozumiałych karach na dzień dzisiejszy, ale no jakby pole do interpretacji, pole do wysnuwania teorii jest gigantyczne. No i no naprawdę ciężko stwierdzić, w którą stronę to pójdzie i tak naprawdę kto ma w tym wszystkim rację, bo o tych karach mówią wszyscy, tylko nie ci, którzy tak naprawdę powinni się tym zająć na ten moment.
2: Tak, to prawda. No tak jak mówicie, od tych najgorszych kar są też takie raczej gdzieś tam błahe dla samego klubu, no bo taka kara pieniężna czy odjęcie tam, no nie wiem, powiedzmy maksymalnie 3 punktów jakoś bardzo nie zaboli obywateli na koniec sezonu.
0: Zwłaszcza patrząc, kto jest tym właścicielem, no że no dla nich to mogą być śmieszne pieniądze.
2: No właśnie, już w tym 2020 roku dostali tylko 10 milionów euro kary, no tak jak wiemy, raczej w żaden sposób to nie zmieniło ruchów transferowych Manchesteru City w następnych latach. Tak jak mówisz, może być zakaz transferowy, no co by nie było, w to lato Manchester City bardzo się obkupił, szczególnie jeśli chodzi o pozycję 6-8, także gdzieś tam, nawet jakby dostali na te rok, dwa zakaz transferów, no to gdzieś tam mogłoby być to gdzieś załatane tym, co nakupowali w 2026 roku. I no i wiadomo, gdzieś tam weszliby do gry wychowankowie, tak jak kiedy Chelsea w sezonie 19-20 miała ten ban transferowy i wtedy tam jednymi z najważniejszych zawodników, bo chociażby młody Mason Mount, Tammy Abraham czy Reece James wtedy wchodzili do gry. No i tak samo mogłoby być tutaj w Manchesterze City, że gdzieś tam coraz więcej Enzo Maresca by stawiał na tych wychowanków.
0: Tak, no bo prawda też jest taka, że ta kara, znaczy taka jest moja opinia, nie wiem akurat jak wasza, że ona powinna być proporcjonalna do tej całej winy, czyli mam tutaj na myśli to, że skoro to tak długo trwało, te wszystkie machlołki finansowe, to łamanie finansowego fair play trwało przez kilka sezonów, to sama ta kara też powinna być trochę rozłożona w czasie i faktycznie powinna dotknąć Manchester City, żeby też inne kluby zobaczyły, że tak się może z wami skończyć, jeżeli też będziecie łamać te zasady. I chociażby jeżeli to miało być kara, mówię tutaj o karze punktowej, że to nie może być raz te, nie wiem, wyliczone 200 ileś punktów, tylko na okres kilku sezonów, tutaj nie wiem na ile by ostatecznie by wyszło, po minus ileś tam punktów, bo gdyby mi się wydaje, w tym momencie kara by polegała na tym, że okej, dajemy wam minusowe punkty, nie da się matematycznie was obronić tej Premier League, to z obecnymi siłami City, ja myślę, że Championship, Max Rock, powrót do Premier League i później walka do europejskich pucharów, czyli ta kara nie byłaby odczuwalna.
2: No właśnie, no bo jeśli byłby to spadek tylko i wyłącznie do Championship, no to myślę, że znaczna część zawodników Manchesteru City mogłaby w stanie przeboleć ten rok bez grania na europejskich stadionach, no chociażby wiemy, jak to wyglądało w Juventusie po aferze Calciopoli, że oni zostali zdegradowani do Serie B, no ale od razu później wrócili i bili się o skutek netto, także w tym przypadku raczej kadra by mocno nie ucierpiała, no ale jeśli, tak jak Piotrek wcześniej ty mówiłeś o spadku do National League, no to ta kadra już by wyglądała zupełnie inaczej i mało zawodników by się ostało, mam wrażenie.
1: No tak, generalnie też troszeczkę sam się zastanawiam, też być może takie szybkie pytanie do was, zakładając wariant Julki, który mówi o takim stopniowym odejmowaniu tych punktów na przestrzeni, powiedzmy, sezonów, ale zakładając, że to byłoby na tyle, że City z każdym sezonem by utrzymywało się stosunkowo bezpiecznie, to czy uważacie, że w takim wypadku liga stanie się bardziej wyrównana? Wiemy, że poprzedni sezon był pod dyktando Arsenalu, okej, to nie ma w tym jakby tutaj żadnej jakby żadnego podważania tego tematu, ale czy uważacie, że w momencie, kiedy City zostaje takim kozłem ofiarnym, takim chłopcem do bicia, taki na pokaz wystawiony, to czy w momencie, kiedy no, widzi się, że taki kolos upada, że on jest troszeczkę pozbawiony swojej siły, to czy kluby zdecydują się na troszeczkę bardziej takie, będą czuły ten taki strach, po prostu taki ten oddech na plecach, który mówi, że trzeba jednak troszeczkę uważać za siebie, bo jeśli oni są w stanie otrzymać taką karę, to i my też możemy być na celowniku, jeśli popełnimy jakiś błąd.
0: Znaczy, wiesz, wydaje mi się, że tu może najbardziej dotknąć kluby te najbogatsze, które mogłyby jakkolwiek próbować gdzieś oszukiwać tych finansach, gdyby zobaczyły City, które nadal byłyby bogatym klubem, ale miałyby tą karę finansową, znaczy finansową punktową, że utrzymywaliby się w środku w tabeli i myślę, że też ewentualnie, gdyby dodatkową karą byłaby na przykład jakaś kara transferowa, że nie mogą albo dokonywać transferów, albo one mogą być tylko i wyłącznie minimalne, no to mogłyby się ewentualnie mocno nad tym zastanawiać, czy faktycznie warto próbować kandów, chociaż z drugiej strony, no też nie ma gwarancji, że jakiś zespół nie stwierdzi, o, znajdzie jakiś kruczek prawny, żeby nadal omijać te przepisy.
1: Tak.
0: No, i wcale to... nie myślę o pewnej niebieskiej drużynie z Londynu.
2: No, bo tak jak wiadomo, obie w sumie niebieskie drużyny z tego to przejść miały jakieś problemy z prawem w ostatnich latach, i Chelsea, i Manchester City, no nawet nie z to przejść, no bo chociażby niebieski Everton również miał odjęte punkty, także no gdzieś tam... prawo bardziej czyha na tych niebieskich, można by powiedzieć, w Premier League oni bardziej gdzieś tam dostają po zębach, no ale to wiadomo, że tak całkowicie żartobliwie, jeśli tam naginają zasady, no to musi być adekwatna do tego kara, no w przypadku City, no to jeśli ta kara ma być adekwatna do tego, co oni robili, no to klub rzeczywiście może się długo nie pozbierać po tym, co dostaną.
0: Tak, myślę, że ta kara może być naprawdę spora, no nie wiemy, jaka będzie, to są nasze tylko teorie. Ja będę miała do was, panowie, za chwilę jeszcze jedno pytanie, które mi przyszło do głowy, ale o tym już za chwilę, bo najpierw Arctic Monkeys.

0: część z was może trochę w szoku, że my jeszcze o tym chcemy rozmawiać, ale słuchajcie, temat jest duży i poważny i myślę, że przełomowy dla całej Premier League. A co do pytania, które chciałam was zadać, panowie, to bo patrząc na to, jak właśnie teraz dokładnie przyjrzano wszystkie aspekty finansowe w Manchesterze City, jak to właśnie było, cytując klasyka z wspomnianej przez siebie wcześniej Niedzieli Cudów, jak to było nieelegancko robione, czy myślicie, że Liga podejmie kroki, aby na przykład zacząć teraz jeszcze bardziej sprawdzać finanse wszystkich klubów w lidze dla tak zwanego bezpieczeństwa, czy przypadkiem kluby też niczego nie robią?
1: Kurczę, ja mam problem pod tym względem, że Premier League samo w sobie, czy bardziej FA, bo to będziemy tak bardziej powiedzieć, że to Football Association w Anglii, generalnie ma ten problem, że bardzo często kara jest nieadekwatna do czynu. Przykładem jest cały czas przez nas wspominany Everton, który, no, jak się zestawi to, co zrobiło City w tamtym czasie, kiedy otrzymali karę, no to ludzie łapali się za głowy, że jak to jest możliwe, że Everton, który popełnia na taką nomenklaturę, że tak powiem, kryminologii, występek, a dostaje karę, jakby no, dokonał jakiegoś naprawdę, nie wiem, skoku na bank i generalnie kradzieży wszelkiego dobra, no to ludzie łapali się za głowę, jak to jest możliwe. I po prostu dla mnie bardzo dużym problemem jest ocena tego, jak Premier League, jak ta, jakby te organy właściwe, zarządzające Premier League i całym angielskim futbolem zajmą się takimi rzeczami. No bo jeśli mieliśmy takie sytuacje jak właśnie z Evertonem czy z Nottingham Forest i miałby teraz być wszystkie kluby brane pod uwagę, to mam wrażenie, że te kary byłyby bardzo nierówne i nie byłyby jakościowe pod względem tego, kto jak zarządza swoim klubem. No bo na przykład teraz ciężko jest ocenić na przykład Beniaminków wchodzących do Premier League, którzy w bardzo dużej mierze wydają ogromne pieniądze. Wiadomo, to jest kwestia, żeby się utrzymać, żeby te pieniądze się zwróciły sportowo, ale chodzi o to, że jak się na przykład spojrzy na Ipswich, które wydało bardzo duże pieniądze, a wiemy, że to jest Beniaminek, no to teraz znowu Premier League by się na przykład zaczęło ich chwytać, zaczęłoby sprawdzać jakieś tam finanse, zobaczyło jakieś niedogodności i co, mam dostać taką samą karę jak na przykład taki Everton. W tym momencie taki Ipswich jest niemal skazany na porażkę i to niemal gwarantuje ich spadek. I jeśli, owszem, jestem za takim rozwiązaniem, tylko ja, znaczy inaczej, nie byłbym przeciwko takiemu rozwiązaniu, ale liga musi być po prostu transparentna i musi, że tak powiem, równać siły do zamiarów, bo inaczej będzie mieli totalny chaos i się zaraz okaże, że Plymouth Argyle zacznie grać w Premier League, a połowa klubów będzie się czytować po drugiej, trzeciej, czy nawet czwartej lidze angielskiej.
2: Tak, no moim zdaniem na pewno w tych najbliższych miesiącach czy latach drużyny Premier League będą bardziej sprawdzane, jeśli chodzi o finanse. No tutaj się pojawia ten problem, co z drużynami, które dopiero wchodzą do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii, no bo jak wiemy, Premier League i EFL to są trochę niezależne od siebie dwie organizacje, także tutaj musiałoby dojść do jakiejś zgody, jak to dokładnie wygląda, no ale na pewno po tak wielkim skandalu, jakim jest ta kara dla Manchesteru City, będą bardziej sprawdzane inne zespoły, no żeby temu zapobiec. Na pewno chociażby w tych najbliższych paru latach myślę, że z kolejnymi sezonami by to ustąpiło, no ale na pewno w najbliższym czasie te regulacje byłyby bardziej gdzieś tam przestrzegane i bardziej by się patrzyło w książki finansowe o wszystkich zespołów.
1: To ja zapytam teraz kolejne pytanie z mojej strony. Załóżmy najczarniejszy możliwy scenariusz, spadek, dajmy do tej czwartej ligi, czyli tego najniższego poziomu rozgrywkowego, który jest uznawany w Anglii za profesjonalny. Już wiele kont społecznościowych na TikToku, na Twitterze spekulowało, gdzie mogą te największe gwiazdy obecnego Manchesteru City się znaleźć, a ja zapytam właśnie z drugiej strony, kto według was w takim obliczu takiego kryzysu zostałby w Manchesterze City?
0: Oj.
2: Okej, no ja tak jak już mówiłem, próbowałem sobie wypisać paru zawodników, którzy by moim zdaniem zostali. Nie mam tu 100% pewności, oczywiście, czy nadal by grali w The Citizens, ale no tak pójdziemy po jak na razie najprościej, czyli Marcus Bettinelli, bo to jest trzeci bramkarz The Citizens, on ma 34 czy 35 lat, także mi się wydaje, że on by się nigdzie nie ruszył. Rico Lewis też mam wrażenie, że byłby takim gościem, który nadal by nosił koszulkę niebieskiej części Manchesteru. Jeśli chodzi o Phila Fodena, to tutaj miałem więcej spekulacji, ale myślę, że on, jak i Nico O'Reilly mogliby zostać w tej kadrze. Jeśli chodzi o takich w miarę nowszych zawodników, no to Alan Elias i Geronimo Rulli, bo jak wiadomo, Argentyńczyk też już jest w miarę postarzałym bramkarzem. Duży miałem problem z Rubenem Diaszem, ale też gdzieś go tam sobie zapisałem z małym znakiem zapytania. No i Erling Haaland, co by nie było, jest jednym z najlepszych napastników na świecie, ale z racji tego, jak ważny jest dla niego Manchester City personalnie, no bo wiemy, że od najmniejszych lat kibicuje temu zespołowi, jego ojciec grał w Manchesterze City, no to myślę, że on też byłby w stanie zostać, także też wiemy, jak wypowiadał się Erling Haaland po tym skandalu, jakim jest 114 już nie zarzutów, tylko przewinień, więc dałem tutaj Norwega, umieściłem, ale nie miałbym pewnej pewności, że on zostanie, tak jak w przypadku portugalskiego obrońcy. No ale poza nim, no to myślę, że bardzo wielu zawodników by odeszło. Gdzieś tam widziałem memy, że na Mateo Kovacicza na przykład już się czeka Inter Mediolan.
3: tak.
2: To jest taki kapitalne miejsce dla niego, Chorwat by wrócił do Mediolanu, czy chociażby taki Enzo Fernandez, też mam wrażenie, że odszedłby w sekundy.
0: Tak, no ja tak myślę, że wiadomo, wszyscy ci najmłodsi zawodnicy City z Akademii mogliby w Manchesterze, że ostatecznie zostać. Jeśli chodzi o te większe nazwiska, to raczej to byłoby szybkie uciekanie z tonącego okrętu i szukanie szczęścia, czy to w innych klubach Premier League, czy to powiedzmy, jak niektórzy piłkarze robią, że jeżeli jestem w tym konkretnie jednym klubie, to ja nie chcę w innym z tej samej ligi grać, więc nie wiem, część by się przeniosło do Hiszpanii, Włoch, Niemiec, gdziekolwiek indziej. W przypadku Erlinga Haalanda, z jednej strony ja widzę, że ma to przywiązanie do Manchesteru City, bo przecież grał tam i jego ojciec i tak dalej, ale z drugiej strony Erling Haaland jest tym piłkarzem obecnie najbardziej rozpoznawalnym na całym świecie. Tak jak kiedyś, no jak my byliśmy młodsi, no to wszyscy na ustach mieli, jeśli chodzi o nazwiska, Messiego i Ronaldo. Teraz jak się popytasz tych najmłodszych, to mówią Lamine Yamal pewnie jako pierwsza, później pojawia się od razu Erling Haaland jako ten wielki piłkarz. I obecnie musimy też mówić o Norwegu nie tylko jako jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, ale jeden z najbardziej rozpoznawalny, najbardziej marketingowy i tak dalej. I wydaje mi się, że ewentualnie jego otoczenie też miałoby ten problem, że hej, jesteśmy lojalni wobec klubu, czy mimo wszystko uznajemy, że zawodnik takiej klasy jak Erling Haaland, czy on powinien kręcić się po takich niskich ligach?
1: No właśnie, i to jest naprawdę dobre pytanie i duży dylemat dla samego zawodnika. Ja od siebie dodałbym Phila Fodena, bo mam dziwne wrażenie i takie nieodparte uczucie, że to jest człowiek, który po prostu zawdzięcza wiele Manchesterowi jako klubowi, bo tak naprawdę tam stawiał pierwsze kroki w poważnej piłce, tam wyrosł na zawodnika, zresztą najlepszego zawodnika w Anglii swego czasu, jeśli dobrze to kojarzę, albo ligi całej, nie mówię.
2: Tak. Okej. 23-24.
1: Tak, więc myślę, że to jest człowiek, który zawdzięcza temu klubowi niemal wszystko i jeśli ktoś w tej erze Manchesteru City, którą wszyscy znamy, miałby otrzymać taki status legendy i swego czasu dostać jakiś pomnik, który ma na przykład Thierry Henry pod The Emirates, czy też przy tej czerwonej części Manchesteru, chociażby człowiek jakim jest Sir Alex Ferguson, czy inni wielcy zawodnicy, czy też trenerzy w historii United, tak właśnie mi się wydaje, że taki Phil Foden chciałby wręcz pracować na miano takiej legendy klubu, żeby ten pomnik i po prostu to dziedzictwo, to znamie zostawił po sobie, żeby jednak było co wspominać po nim, że jednak to jest człowiek, który no, nie zostawił klubu i zwyczajnie w świecie, jeśli klub mu dał wszystko, co mógł, żeby spełniał swoje marzenia i gonił za wielką karierą, to uważam, że w tym najczarniejszym momencie obywateli on by się odwdzięczył pięknym za nadobne i myślę, że to jest takie idealne podsumowanie całej tej dyskusji. Pogadaliśmy sobie troszeczkę o...
2: No też tak, chciałem jeszcze powiedzieć, tak sobie pomyślałem, że jeśli chodzi o sztab trenerski, to mam wrażenie, że Fernandinho byłby bardzo skłonny do powrotu na Etihad, bo on jest zawsze bliski, przez 8 lat reprezentował barwy The Citizens i to jest, mam wrażenie, taki człowiek, który po prostu by wrócił i pomagałby temu zespołowi.
1: Też jest możliwe, tak.
0: A mi się akurat przypomniał taki mem, który widziałam a propos tego, kto by został, kto by odszedł, bo niektórzy by się śmiali, że już po tym sezonie byłoby rozwiązanie i City spadłoby z ligi, że Omar Marbosz poszedł do Tottenhamu, spadnie z Tottenhamem do Champions, a później wróci do Champions i do Manchesteru City. Mnie osobiście akurat to rozbawiło i chyba Piotrek, sam zacząłeś, tak. Chyba warto skończyć znęcać się nad tymi obywatelami.
1: No generalnie, no pogadaliśmy sobie, spędziliśmy z Manchesterem City dobrą godzinę, nawet godzinę z hakiem bym powiedział. A ja też, jak już to Julka mnie wystawiła do tablicy, to jak już zaczęliśmy o tym, że to tym, że Tottenhamie, to no warto chyba wspomnieć o fakcie, że to po prostu musieliśmy się naczekać z tą przerwą prezentacyjną, jak to wszystko dalej będzie wyglądać w kontekście no całego najbliższego sezonu. No ale to jeszcze zostawimy was z jedną piosenką, dokładnie Black Sabbath i ich Paranoid.

0: Tak, przed chwilą słuchaliście Black Sabbath i utworu Paranoid, a Paranoid to chyba będzie Julka w ten weekend, ponieważ jak wspomnieliśmy, wraca Premier League, ta piękna, kochana liga, która no zaskakuje w tym roku na każdym możliwym kroku. No i wracamy z przytupem, bo wracamy z meczem Arsenalu, który podejmił siebie Leeds United, jak wiemy. No Arsenal w tym momencie bije się z Manchesterem City, cały czas przez nas wspominamy o ten fotel lidera. Leeds wydaje się, że to będzie z jednej strony trudna przeprawa, no bo wiemy, że Leeds jeszcze w tym sezonie meczu nie przegrało, no ale mecz oczywiście na The Emirates to oznacza naprawdę duży komfort dla zespołu Mikela Artety, który swoją drogą kontrakt przedłużył do roku 2030, jeśli dobrze pamiętam, także też radość w czerwonej części Londynu. Ten mecz, później po nim będzie mecz dwóch europejskich drużyn, które grają w Lidze Europy, przepraszam, w europejskich pucharach. Sunderland kontra Brighton. Następnie o godzinie 16 również kolejne trzy mecze, bo w sumie taki ten, ta sobota tak będzie wyglądać. Ipswich podejmie u siebie Fulham, które też desperacko szuka punktów. Arbeloa, mamy nadzieję, że nie będzie przepraszał za te swoje wyniki, jak to miało miejsce w Real Madrid. O 16 również Chelsea Bournemouth, czyli też dosyć interesujące spotkanie. Wiemy, że Chelsea troszeczkę osłabione, bo dalej nie słyszymy o powrocie João Pedro do wyjściowej jedenastki.
1: Gracze więc... fantazy załamani.
0: Dokładnie tak, w tym ja. Aston Villa z Brentfordem również o 16:00, tutaj też starcie, no generalnie zespołu, który jest takim troszeczkę, no nie jest w najlepszej formie, bo to ja Aston Villa kontra Brentford, które na razie szokuje całą ligę angielską i w tym momencie zajmuje miejsce czwarte. No i o 18:30 creme de la creme wszystkich tutaj redaktorów tej jakże kochanej audycji, czyli Manchester United zagra u siebie na Old Trafford i podejmie nasz ukochany Tottenham, który no zdecydowanie szuka punktów, chociaż United też tych punktów szuka i będziemy niezmiernie ciekawi, co za tydzień powie nam Julia, co nam być może powie Roch. Nie wiem, czy to śmiech, czy płacz generalnie. Nie mnie to oceniać.
1: To były najpiękniejsze 3 tygodnie mojego życia, bo nawet nie musiałam oglądać Tottenhamu.
0: Ja z Janem Rubanem i Tomasem Tuchelem. Chociaż Tomas Tuchel to sobie dobrze sobie poradził w tym...
1: Wiesz co, myślę, że reprezentacja Polski w piłkę kopaną już na tyle przyzwyczaiła mnie do mierności. Tymczasem Tottenham ma, wydawałoby się, że ja już niżej upaść się nie da, okazuje się, że tak. Więc wiesz, bo ja przypominam, ile my pieniędzy wydaliśmy w tym okienku.
0: Tak.
1: Wydaliśmy za dużo. Ja niedawno zostałam przypomniana, że w tym klubie znajduje się ktoś taki jak Mudryk. To nie jest poważny klub.
0: Tak.
1: Bramki dostałam, jest fajnie. Fajnie by było,
0: już jest progres generalnie.
1: Fajnie by było, nie wiem, wygrać mecz i, nie wiem, nie być w strefie spadkowej?
0: No tak.
1: To byłoby świetna opcja.
0: Słuchaj, jest to szansa na przełamanie. Miejmy nadzieję, że Roberto ze Serbii wyciągnął wnioski. Przechodzimy do niedzieli. Tutaj mecz rozpoczynający niedzielne starcia to mecz Hull City, które też jest na ustach wszystkich na początku tego sezonu. Podejmie on u siebie na własnym stadionie Everton. Następnie, też w sumie jedno równocześnie rozpocznie się mecz Crystal Palace z Nottingham Forest. No i o 17:30 chyba to, na co wszyscy czekają w Anglii. Czekamy my, czeka chyba cała piłkarska Europa, bo na Anfield arcyważne starcie Liverpoolu, Antoniego Iraoli z Manchesterem City właśnie. No tak jak Jakub wspomniał wcześniej, ten mecz nie tylko będzie elektryzujący pod względem tego, co się będzie działo na boisku, ale myślę, że cała otoczka sprawia, że ten mecz nabiera jeszcze większych rumieńców.
2: Zgadza się, warto na pewno włączyć ten mecz przed 17:30, bo jak zakładam, wydaje mi się, pani Liverpoolu mogą zawiesić na Anfield jakiś transparent, który będzie mówił coś o tej karze Manchesteru City, o tych winnych zarzutach, także lepiej gdzieś tam sobie włączyć 17:20-25, już być przed telewizorem i zobaczyć to widowisko na Anfield.
0: No i ostatni mecz tej kolejki, która przed nami, to mecz w poniedziałek o godzinie 21:00, wówczas Coventry City powalczy o punkty z Newcastle United. I tak prezentuje się zestawienie meczów w kolejce numer 6. Jeszcze przypomnijmy, że Manchester City prowadzi ligowej tabeli, Arsenal jest za nim, a w strefie spadkowej Coventry, Fulham i Tottenham. Także tak, my wracamy z pełną parą, z pełnym zaangażowaniem. Słyszymy się za tydzień o godzinie 17:00. To była naprawdę wspaniała audycja dzisiaj. No i za którą dziękuję.
2: Jakub Cichy, dziękuję bardzo.
1: Dzięki, że mnie o Tottenhamie przypomniałeś. To była Julia Koniewska.
0: I mówię teraz ja, Piotr Stachura. Dziękuję wam bardzo za tą audycję, wam współprowadzącym i wam wszystkim słuchaczom, którzy byli z nami przez te nieco ponad godzinę i 20 minut.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21:00. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18:00 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.

0: Autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gęda
1: i Adam Zawadzki.
4: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
5: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
4: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
6: Autopromocja. Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Wybiła 20 w Radiu Meteor.
1: Magazyn muzyczny.
2: Dobry wieczór, Agnieszka Tułacz. Dzisiaj w magazynie muzycznym porozmawiamy o muzyce niespokojnej. Na razie jestem bez mojego współprowadzącego Miłosza. Czekamy na niego. Dzieją się rzeczy niepokojące już nawet w studiu i w Poznaniu. On się spóźnia, a mi łamie się krzesło. Słuchajcie, jesień sprawia, że poczułam się taka zainspirowana, żeby oglądać więcej filmów, thrillerów, horrorów. Oglądać je w kinie, żeby potem musieć wracać po 22 komunikacją miejską do mojego mieszkania daleko od kina i bać się za każdym razem, jak wysiadam z tramwaju. Nie robię tego specjalnie, po prostu taki nastrój panuje w powietrzu, zwłaszcza w październiku, kiedy zbliża się Halloween, zbliża się noc duchów i ulice nie są tym, czym były jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu. Złota polska jesień niby jest, ale nie jest taka złota, nigdy nie jest taka złota, jaką byśmy sobie życzyli. Nie ma już tylu ludzi na ulicach, nie ma już tyle gwaru. Jest za to deszcz, ciemno, szaro, zimno. Chociaż przyznaję, że przez parę ostatnich dni pogoda jednak rozpieszczała nas ostatnimi promieniami słońca. Ale właśnie ta pora roku i taki klimat sprawiają, że wolę słuchać muzyki, która nie jest najradośniejsza, która nawet nie jest spokojna czy smutna, tylko muzyki, która jest niespokojna. Powiem wam, to od tego artysty, którym rozpoczniemy dzisiejszą audycję, narodził się pomysł w ogóle, żeby porozmawiać o muzyce, która sprawia w nas taki nastrój. Więc zacznijmy.

właśnie to, co dzieje się tutaj na ostatnich sekundach. Closer od Nine Inch Nails tak cudownie podsumowuje nam to, co, przez co przeprowadza nas ten utwór. Closer jest piosenką niepokojącą na tak wielu warstwach, że nie wiem od czego zacząć. Zacznę od tego, że jest to często piosenka, którą jako pierwszą poznają nowo powstali fani Nine Inch Nails i potem zaczynają oglądać music video, teledysk, który powstał do tego utworu. Już wtedy mogą być zaniepokojeni. Ale tak, Closer, Nine Inch Nails i to, nie mam lepszego słowa w języku polskim niż angielskie haunting na temat tego, co dzieje się tutaj z dźwiękiem. Każdy syntezator i każdy cymbałek, które mogłyby być użyte w piosence, która jest skoczna, radosna, taneczna, tutaj są w piosence, która wręcz grozi swojemu słuchaczowi. No ale tak, w dzisiejszej audycji chciałabym skupić się na piosenkach, które z każdej strony, z wielu różnych perspektyw biorą sobie to uczucie niepokoju, to uczucie pewnej niestabilności, pewnego mroku i rysują je na nowo. Także teraz utwór z najnowszego albumu składu, który znalazł się także na grafice, która promowała dzisiejszą audycję, czyli Nene Heroin i tutaj ich Post Royal.

Sporo się namówię zawsze o tym jazzie, zwłaszcza jesienią, zwłaszcza kiedy rozpoczynają się, oprócz tego, że idealny klimat na dworze, żeby zasiąść sobie w klubie jazzowym, najlepiej zadymionym, najlepiej przygaszonym i posłuchać tego na żywo, to właśnie zaczynają się do tego okazje. O tym, jakie koncerty jazzowe czekają nas w Poznaniu tej jesieni, to ja jeszcze będę miała okazję na pewno bardzo dużo porozmawiać, bardzo dużo powiedzieć, ale właśnie Nena Heroin miałam okazję widzieć tego lata w zupełnie innej scenerii niż ta, do której pasowałaby ich muzyka, chociaż może dla niektórych właśnie idealnej, bo widziałam ich na scenie 3 ery, więc w Stoczni Gdańskiej, nad morzem, więc tym nadmorskim luzem i klimatem w pełnym słońcu, w okropnym upale i to takim upale, który następuje zaraz po burzy, następnego dnia, kiedy mokra ziemia nagrzewa się i to wszystko wyrzuca z powrotem w powietrze, wtedy słyszałam właśnie Post Royal tak naprawdę po raz pierwszy, tak jak powinno być usłyszane, czyli z wielkich głośników i prosto w twarz. Powiem wam, że no wtedy też przypomniało mi się, dlaczego tak ten jazz i wszystkie fuzje jazzu kocham. No tutaj postanowiłam, że jeden z krótszych utworów Nena Heroin znajdzie się na tej audycji ze względu na tego, że po prostu nie mam czasu, a chciałabym, żeby puścić wam więcej. Także zachęcam do sprawdzania całości tego albumu, a ja przejdę do innego składu fuzji jazzowej, współczesnej w Polsce, który nas zachwyca już nie od dziś w magazynie muzycznym. I jest to Niechęć z Bezdechem. Już tytuł jest niepokojący.

Uwielbiam takie utwory. Bezdech, niechęci. To utwór, który jednocześnie brzmi jakby mógł być soundtrackiem do filmu, a jednocześnie brzmi jakby sam w sobie był pełną historią od początku do końca, który zaczyna się właśnie niepokojąco. Przepraszam, to naprawdę będzie moje jedyne słowo opisujące chyba ten klimat tych utworów przez całą tę audycję, a przynajmniej główne. No ale zaczyna się niepokojąco, tak powoli idąc ze swoją fabułą, jeśli tak można powiedzieć, ze swoją akcją, powoli do przodu, aż zaczyna nagle się coś dziać i to wszystko buduje się i buduje napięcie i buduje swoją historię, żeby w końcu osiągnąć apogeum. I nie odpuszcza tego napięcia, tylko trzyma je do samego końca, aż wygasa. Piękna historia. Są też utwory, które opowiadają historię bardziej dosłownie. Są także albumy, które opowiadają historię całą, cały lore, żeby tak powiedzieć, koncept. Opowiadają od początku do końca właśnie na przykład historię miłosną. Albo na przykład

bardziej ciąży fanom Ethel Cain w umysłach, bo on opowiada historię masakryczną i tragiczną, w której ludzie giną, krzywdzą się nawzajem, robią to wszystko w imię czasem miłości, czasem religii, czasem po prostu okrucieństwa i w końcu także główna bohaterka, no spoilers, ale umiera, nie zostaje nawet uhonorowana i musi, no nie z tym żyć, ale jej dusza musi się z tym pogodzić. Ten utwór jest prawdopodobnie najtrudniejszym z całego tego albumu.

Właśnie piosenka, w której trochę szepczemy tę historię, trochę słyszymy krzyk osoby, która ją przeżywa, a kończymy modlitwą za nią. Modlitwą pełną takiej żałości, że ty, mała owieczko, ty nie wiesz, co ci się jeszcze przydarzy. Zachęcam, żeby zapoznać się z całym właśnie lore tego albumu i na pewno nie chciałabym go opowiadać. To jest jednak coś, co należy jako słuchacz przeżyć. Kiedyś chciałabym powiedzieć może przy lepszej okazji całość tego, jaką historię opowiada Ethel Kane w swojej twórczości. Ale dzisiaj skupmy się na tym, jaki nastrój chcemy zbudować tą muzyką. I przeszłabym do czegoś, co mimo, że bardziej nie taneczne, ale ruchliwe, coś z rytmem, coś z gitarą, coś, co potrafi poderwać, nadal nie musi być optymistyczne, nadal nie musi być właśnie pozytywne i miłe i przyjemne i sprawiać, że ta jesień i ten mrok stają się jakieś łatwiejsze, tylko coś, co tak trochę z nami siedzi w tym, jakie napięcie buduje się dookoła. I znowu Trent Reznor i Nine Inch Nails.

Klasyka, czyli facet śpiewa i gra i po prostu jest mu ciężko. Jest mu ciężko, to jest trudne. Nine Inch Nails właśnie tym zawsze dla mnie charakteryzowało się, że wszystkie uczucia, które Trent Reznor potrafi ująć w swojej muzyce, czy to w tych najbardziej znanych Hurt albo Closer, czy w tych bonus trackach, bo właśnie z albumu z bonus trackami pochodzi The Line Begins to Blur, które przed chwilą usłyszeliśmy, zachowuje właśnie zawsze emocje, które dla żadnego człowieka nie są emocjami łatwymi. Są to właśnie skrzywdzenie, żal, perwersja, strach. No, to samo zresztą potrafi zrobić Massive Attack, który już zupełnie, w zupełnie innym brzmieniu, w innym rytmie i z innymi dźwiękami potrafi zawrzeć emocje, które dla każdego człowieka do przeżycia są niełatwe, ale jak pięknie potrafią brzmieć.

Massive Attack, czyli prawdopodobnie najbardziej znany trip-hopowy skład świata, albo przynajmniej jeden z najbardziej znanych, no i mistrzowie tworzenia klimatu bardzo minimalistycznymi rozwiązaniami, no i tworzenia klimatu, który zachowuje ten sam mrok, to samo napięcie na pewno przez cały utwór. Tak jak poprzednie utwory, na przykład Ta niechęć, były utworami, które krok po kroku przeprowadzały przez jakąś historię, tak Dissolved Girl to jest utwór, który przez bite 6 minut trzyma słuchacza w tym samym napięciu, w tej samej pięści tego napięcia. Dużo jest zespołów, które grają na emocjach na wiele różnych sposobów, bo emocji, które można przekazać w muzyce dźwiękiem, słowem, czy nawet zabiegiem producenckim jest no, wiele. Można, myślę, każdą. To mój take byłby. The Cure jest zespołem, który przez już dekady zachwyca swoich słuchaczów tym, jak potrafili na przykład ująć w swoich słowach i muzyce miłość, ale to nie zawsze romantyczne love songi. Właściwie przez większość kariery tego zespołu romantyczne love songi nie były tym, w czym oni byli najlepsi, bo na przykład Pornography czy Disintegration grają zupełnie inaczej.

0: Jest to już Miłosz Kaśnicki, jeszcze nie będzie odzywał się i witał z naszymi drogimi słuchaczami, chyba że poczuje się do tego.
1: Nie, jednak będę to robił, jednak się witam bardzo serdecznie.
0: Hip-hop wszedł na tę audycję, słuchajcie, ja tutaj tak przeprowadziłam was przez las i puste ulice w deszczu, przyszedł Miłosz i będzie opowiadał o Slipknocie. Ale możemy opowiedzieć o Slipknocie teraz, albo możemy jeszcze zostać troszkę z The Cure.
1: Ja tylko powiem odnośnie niepokoju, ta atmosfera niepokoju jest tak bardzo niepokojąca, że aż linie tramwajowe w Poznaniu były tak niepokojące, że miałem takie opóźnienie, że aż głowa boli. Natomiast no, jeśli chodzi o niepokój, no to wydaje mi się, pierwsze co mi przyszło od razu do głowy, kiedy tylko Agnieszka zaproponowała taką tematykę, to jest właśnie Iowa Slipknota. To jest w ogóle płyta, która jest uważana za taki opus magnum właśnie tego zespołu, bo no, oni byli naprawdę wtedy w takim absolutnym szczycie. Nawet nie, ciężko mi powiedzieć, że to jest jakiegoś szaleństwa, tylko to po prostu jest takiej, jakiejś takiej brutalności. Mało jest takich zespołów, które naprawdę miały tak dziwaczną historię. Tutaj, jeśli chodzi o ten utwór Iowa, tam dosłownie Corey Taylor, wokalista, no w trakcie nagrywania tego utworu w studio, no dosłownie się sam okaleczał. I to dosłownie słychać, jak on się tam dosłownie zżera sobie gardło. No brzmi to naprawdę bardzo mrocznie i tak jak mówiłaś odnośnie tego, że lubisz sobie posłuchać horrorów, pooglądać horrory w październiku, no to jest wydaje mi się taki muzyczny odpowiednik horroru naprawdę. Także wydaje mi się, że no mogę was teraz zaprosić na tą ucztę właśnie Iowa Slipknot.

Ah.

0: Slipknot Iowa. Ten utwór trwa jeszcze troszeczkę. To też, co prawda, ten utwór trwa w ogóle 15 minut. My wam wycięliśmy tutaj ostatnie 6 minut, coś takiego, bo to się bardzo mocno rozkręca i daliśmy wam tak naprawdę taki punkt kulminacyjny. Natomiast no faktycznie wydaje mi się słychać ten ból po prostu, który jest tym zawarty i no dla mnie to jest po prostu bardzo niepokojący w ogóle kawałek, utwór, wszystko razem, nie?
1: Niepokojąca jest też historia, którą tutaj opowiadasz.
0: Tak, ale to też jest w ogóle taki utwór, że no ja nawet będąc z perspektywy osoby, która bardzo lubiła Slipknota przez bardzo długi okres, no miałem bardzo długi, bardzo długo zajęło mi po prostu przekonanie się w ogóle do tego utworu i dania temu wszystkiemu jakiejś takiej, bo nie znając tego backgroundu, jak to usłyszałem pierwszy raz, utwór trwający 15 minut, gdzie on, no tak to brzmi, no odrzuciło dosyć mocno. Mm. Ale no faktycznie, jeśli zna się tą historię, to jakoś nabiera to zupełnie nowego takiego wymiaru.
1: No, do takich utworów na pewno dojrzewa się w ogóle do słuchania kawałków, które potrafią trwać dłużej niż 6 minut. Dzisiaj takimi w większości w sumie was uraczyliśmy i powoli będziemy się żegnać. Tutaj życzymy niespokojnego wieczoru ten piękny piątek. Mam nadzieję, że udało mi się przedstawić taki klimat, który miałam nadzieję, że mi się uda, czyli właśnie ta jesień i ten październik, które mogą być dla kogoś herbatką i kocykiem, a dla kogoś właśnie tym takim niespokojnym spacerem przez park, puste uliczki albo las i oglądanie się za siebie. Mam nadzieję, że nie przestraszyliśmy was też i mam nadzieję, że horrory oglądane w tym miesiącu na pewno będą się wam podobać. Była z wami Aga Tułacz.
0: Był Miłosz Kaśnicki.
1: I to był Magazyn Muzyczny.
2: Magazyn Muzyczny.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.

Gdzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z

0: promocja. Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radio Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
0: Autopromocja.
3: Radio Meteor.

0: to promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
4: Autopromocja. Cześć, z tej strony Maciek z Tides From Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gęda
1: i Adam Zawadzki.
4: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
5: Autopromocja. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam Was ja, Pusław.

0: Wybiła 23 w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania, w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Young Stadium Club.
5: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

so sure was real.

0: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.
1: Wybiła północ w Radiu Meteor.
2: Radio Meteor. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

zwariował świat, który mnie wychował. Wspomnienia, pozytywne skojarzenia. Do zobaczenia chwilą, które były, teraz ich nie ma. Nie ma takich trwałych, których nigdy czas nie kruszy.

0: Kaito, ty świat lek w gruzach od nowa, lecz tym razem będę słuchał.
1: Radio Meteor.

0: promocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
2: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
4: Autopromocja.
5: Słuchasz Radia Meteor.
6: Yeah, man, you are doing.
7: Yeah, yeah, yeah.
6: Ain't not sure.
7: Yeah, yeah,
6: not
7: yeah, yeah, yeah.
6: Welcome
7: yeah,
6: back.
7: Yeah.
6: Feel me?
7: Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah.
6: Chat,
7: yeah,
6: what up?

stałem w tłumie, metalem w strumie. Podnieśli mi moi ludzie, myślałem runę. Przeżyłem cudem, gdyby nie on, już byłbym na kusze. Na razie jestem, będę żył tak jak umiem. Bo już nie jeden raz chciałem sam skończyć z bólem. Sam w tłumie, metalem w strumie.

Stałem z drinem, a był to klub ze striptizem. Podeszła patrząc niewinnie, ja rozpaliłem się jak diesel. Wzrok miałem jak hipnotyzer, ona skórę jak mulatka z Belize. Miałem od ojca citizen i bluzę od dziadka z Michigan. Wyszliśmy po

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska nie gotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Autopromocja.
5: Keep on, yeah, keep on. Keep on, keep it looping on. Keep on, yeah, keep it on. Keep on, keep it looping on. Keep on, yeah, keep it on, keep it looping on, keep on, keep it looping on.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
1: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
7: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: I Dawid Korbaczyński.

No ale chyba w autobusie widziałem no, najpiękniejszą dziewczynę świata. Jeżeli to jest prawda, to mam jakiś plan, żeby jechać za tym autobusem, gdyż ona była

0: promocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
0: Autopromocja.
3: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. I don't know.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.